rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać

0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: 23-letni mężczyzna zatrzymany w powiecie ostrzeszowskim odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej partnerki. Do zdarzenia doszło w Białej Podlaskiej. Kobieta zgłosiła sprawę dopiero kilka dni później. Z ustaleń śledczych wynika, że podczas awantury mężczyzna bił i kopał pokrzywdzoną, rzucał nią o podłogę, a także przypalał papierosem. Miał również uciskać jej szyję sznurówką i grozić przedmiotem przypominającym broń. Po zdarzeniu uciekł i ukrywał się poza miejscem zamieszkania. Dzięki współpracy kilku jednostek policji został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu nawet dożywotnie więzienie. Zarzuty usłyszał także 22-latek obecny w mieszkaniu w chwili zdarzenia. Odpowie za nieudzielenie pomocy kobiecie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Zakończył się trzeci ogólnopolski festiwal aranżacji muzycznych Aranżacja Fest 2026, organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
2: Za nami 5 dni festiwalowych, 3 wielkie wydarzenia, czyli konkurs dla solistów i zespołów grających muzykę rozrywkową, czyli warsztaty kompozycji i aranżacji i koncert finałowy w wykonaniu doskonałego składu Stowarzyszenia Filharmonii Kaliskiej. Wszystkie trzy elementy bardzo wymagające, ale też bardzo, bardzo efektywne w tym, co się tam zadziało, a przede wszystkim rządziła muzyka, rządziła aranżacja i rządził rozwój uczestników tego festiwalu, bo to jest clue, to jest idea tego festiwalu, żeby tutaj pasjonaci muzyki również przyjechali, rozwinęli się, doświadczyli siebie nawzajem.
1: Powiedziała Radiu Centrum Alicja Felisiak z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Uczestnicy konkursu i warsztatów w ramach festiwalu mieli okazję zgłębić tajniki aranżacji muzycznej pod okiem wybitnych specjalistów.
2: Uczyli się od najlepszych, bo w tym roku w jury konkursowym, ale też jako instruktorzy warsztatów byli Jan Stokłosa, Agnieszka Hekiert i Maciej Bąk. Także uważam, że to jest czas rozwoju, czas edukacji, czas dla pasjonatów. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć nieskromnie, chyba z sukcesem czas. Takie mam wrażenie, że z roku na rok ten festiwal się faktycznie rozwija i ta poprzeczka być może jest rzeczywiście faktycznie wyżej stawiana.
1: Dodała Alicja Felisiak, prawdziwą wisienką na torcie był koncert Młynarski bynajmniej, czyli projekt Wojciecha Myrczka i Piotra Schmidta do tekstów Wojciecha Młynarskiego z Krzysztofem Herdzinem i 22-osobową orkiestrą smyczkową w Filharmonii Kaliskiej pod batutą Rubena Silwy w składzie. A w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ruszają przygotowania do kolejnego festiwalu. Tym razem sztuka uliczna i oczywiście La Strada.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Blisko 7 tysięcy osób wzięło udział w wielkopolskich samorządowych forach kół gospodyń wiejskich. To była druga edycja wydarzenia, na którą składało się 30 spotkań, w tym w południowej Wielkopolsce, które były poświęcone wspieraniu działalności, budowaniu wizerunku oraz skutecznemu wnioskowaniu o wsparcie finansowe na realizację działań przez koła gospodyń wiejskich. Inicjatorem spotkań był wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, organizatorem Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku.
3: Bardzo serdecznie dziękuję za Waszą aktywność. W Wielkopolsce jest ponad 2240 kół gospodyń wiejskich. Rozwijają się, są to również miejsca aktywności społecznej. A podczas tych forów mogliśmy przedstawić możliwości pozyskiwania środków na Waszą działalność w ramach konkursu Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie, czy też w ramach konkursu związanego z zakupem małych, mobilnych kuchni warsztatowych. Ale dziękuję Wam również za tą codzienną pracę, aktywność, za to, że jesteście i że jesteście takim motorem napędowym w swoich lokalnych społecznościach.
1: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. W forach brali udział parlamentarzyści, radni sejmiku województwa wielkopolskiego, lokalni samorządowcy, ale przede wszystkim członkowie kół gospodyń wiejskich i organizacji zrzeszających kobiety.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W Pleszewie powstaną nowe mieszkania dla młodych bez zdolności kredytowej. Dwa bloki przy ulicy Bociańskiego zbuduje społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Wielkopolska, a lokatorzy będą mogli dojść do własności w systemie kredytów czynszu. Budowa ma ruszyć pod koniec 2026 roku.
4: Pod koniec 2026 roku w Pleszewie ma rozpocząć się budowa nowych mieszkań dla młodych osób, realizowana w ramach lokalnej polityki mieszkaniowej. Inwestycja przy ulicy Ludwika Bociańskiego, która będzie będzie oddana do użytku w czerwcu, obejmie powstanie dwóch bloków. Mieszkań, głównie dwu- i trzypokojowych, o powierzchni około 60 m2, będzie od 54 do 60. Będą one dostępne w formule kredytu w czynszu, co oznacza możliwość dojścia do własności bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego. Wykup będzie możliwy po 15 latach. Czynsz szacowany jest na poziomie 25-28 zł za metr kwadratowy, co czyni ofertę konkurencyjną wobec rynku komercyjnego. Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodych osób bez własnego mieszkania, bez zdolności kredytowej, a jednym z kluczowych kryteriów uzyskania lokalu będzie wiek. Inwestycje realizuje społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Wielkopolska, a zakończenie budowy planowane jest pod koniec 2028 roku. Wkrótce ruszy ankieta badająca zainteresowanie mieszkańców tą formą uzyskania mieszkania. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Myjka wysokociśnieniowa z firmy Miwa w Niedźwiadach została najlepszym produktem 27 wiosennych targów ogrodniczo-rolniczych i działkowych w Opatówku. Przez dwa dni na terenie zespołu szkół imienia Stanisława Mikołajczyka swoją ofertę dla miłośników ogrodów, działek i zielonych balkonów prezentowało ponad 70 wystawców. Na terenie popularnego ogrodnika można było kupić kwiaty, krzewy, drzewa, zarówno ozdobne, jak i owocowe, ale też sprzęt ogrodowy czy elementy małej architektury. Targi podsumowali Radio Centrum dyrektor szkoły Marek Janiak i zwycięzca konkursu na najlepszy produkt Michał Ławrzyniak.
5: Produktem, który wygrał te targi, jest to myjka wysokociśnieniowa wraz z talerzem, tak zwanym round cleanerem, który służy do mycia kostki brukowej, do mycia bardzo dużych powierzchni. Mieliśmy przerwę w udziale targu, więc to jest trzeci czy czwarty udział, ale ostatnio byliśmy 6 czy 8 lat temu na targach.
6: Jesteśmy jak najbardziej zadowoleni, bo to jest promocja szkoły, ale nie tylko, bo przecież widzimy, że wystawcy, którzy tutaj są w szkole, są dzisiaj na targach, czy odwiedzający ludzie zakupy robią. Oczywiście mamy również dzisiaj dni otwarte szkoły, gdzie uczniowie, potencjalni nasi kandydaci do szkoły przychodzą i zapisują się do naszej szkoły. Mam nadzieję tylko, że będzie ich dużo i możemy otworzyć tyle kierunków, ile będziemy chcieli.
1: W drugim konkursie na najciekawiej zaaranżowane stoisko zwyciężyła ekspozycja firmy PSB Mrówka. Targom towarzyszyła Loteria Fantowa, zbiórka charytatywna dla Ani Mrówczyńskiej oraz występy artystyczne zespołu Muzyczna Stacja z Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Prawie 30 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i setki mieszkańców z ekologicznym prądem. Gmina Odolanów finalizuje przygotowania do dużego projektu fotowoltaicznego. Ponad 600 mieszkańców już wkrótce podpisze umowę na montaż paneli i magazynów energii. Pierwsze instalacje mają pojawić się jeszcze tego lata. Mieszkańcy Odolanowa, którzy zakwalifikowali się do programu, zapłacą jedynie 10% kosztów instalacji. Resztę pokryje dofinansowanie unijne. Odolanowski samorząd przygotował umowy dla 627 beneficjentów. Zanim mieszkańcy podpiszą umowy, wezmą jeszcze udział w cyklu spotkań, które zaplanowano na 6, 11 i 13 maja. Przez pierwsze 3 lata to gmina będzie właścicielem instalacji, co dla mieszkańców oznacza darmowy serwis i pełne wsparcie techniczne. Przypomnijmy, Odolanów jest liderem projektu, w którym uczestniczą także Przygodzice i Sulmierzyce.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: O współpracy z Krzysztofem Komedą, szalonych przygodach z Michałem Urbaniakiem, jaką muzykę lubił Jerzy Kosiński, jak śpiewało się a cappella z Bobby McFerrinem, czy wreszcie jakie pośladki ma Sting. O tym wszystkim i znacznie więcej opowiadała Urszula Dudziak podczas wyjątkowego spotkania autorskiego w auli pierwszego LO w Ostrowie Wielkopolskim, którego absolwentem jest Komeda.
7: Wybitna polska wokalistka jazzowa przyjechała do Ostrowa na zaproszenie Jerzego Wojciechowskiego, twórcy cyklu Jazz Muzeum, by opowiedzieć o swojej wspaniałej karierze artystycznej i barwnym życiu prywatnym. Z ogromnym dystansem do siebie i humorem Urszula Dudziak dzieliła się ze słuchaczami niezwykłymi wspomnieniami, w których przewijała się cała plejada znakomitych polskich i nie tylko artystów. Artystka dużo mówiła o potrzebie pozytywnego nastawienia do życia.
8: Ja wtedy też taką niesamowitą energię, jaką mam teraz, też w dalszym ciągu, to ze mnie absolutnie nie ulatuje. Cały czas jest jakiś wulkan we mnie, który czeka na to, żeby się ujawnić. To jest niesamowite uczucie. Jest to spowodowane chyba tym, co mam w głowie, w sensie tym, że jestem bardzo dobrze nastawiona na wszystko. Nauczyłam się wybierać rzeczy, które sprawiają mi radość, a odsuwam rzeczy te, które powodują u mnie stres. I organizm się z tego bardzo, bardzo cieszy.
7: Szczególne przesłanie Urszula Dudziak adresowała do kobiet.
8: Najpiękniejszy wiek kobiety to jest między 50 a 100. Przekwitamy po to, żeby rozkwitnąć na nowo. Teraz nasz czas się zbliża. Chodzi o to, żebyśmy uwierzyły w to. Żebyśmy się pozbyły tych francowatych stereotypów. Nie ma. Ja się pozbyłam stereotypu i nie myślę o tym, ile mam lat. My, kobiety, możemy ten świat ulepszyć, bo każda z nas ma piękne światło w sobie.
7: Na koniec spotkania prowadzący je Jerzy Wojciechowski podarował Urszuli Dudziak jeden z pierwszych egzemplarzy pięknie wydanego niedawno śpiewnika piosenek Krzysztofa Komedy. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
9: Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu wydało negatywną opinię dotyczącą likwidacji zespołu szkół nr 9 w Kaliszu, w którego skład wchodziła szkoła podstawowa nr 24 i 7 liceum ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Taką samą opinię wyraził co do planów przeniesienia oddziałów sportowych 7 LO do 5 liceum ogólnokształcącego. W tej sprawie radni Rady Miasta Kalisza uchwałę podjęli w grudniu ubiegłego roku. Zdaniem Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w nowej placówce uczniowie nie będą mieć takich samych warunków jak w dotychczasowym miejscu.
10: Siódme LO dysponuje m.in. halą sportową, boiskiem piłkarskim, boiskiem do piłki siatkowej, boiskiem do tenisa, bieżnią lekkoatletyczną, skocznią w dal, bezpośrednim dostępem do areny Kalisz i dodatkowych obiektów sportowych. Jest to więc kompleksowy system szkolenia. Jeżeli chodzi o piąte LO, kurator wskazał, że nie posiada własnej dużej infrastruktury sportowej porównywalnej z siódmym LO, wymaga reorganizacji, opiera się częściowo na korzystaniu z obiektów zewnętrznych. To wszystko stwarza przynajmniej gorszy pierwszy rok, dwa lata. Grozi to, i to kurator też wyraźnie wspomniał, odejściem tych najlepszych sportowców z Kalisza.
9: Powiedział Radiu Centrum na konferencji prasowej poświęconej decyzji Marcin Małecki, radny klubu Koalicji Obywatelskiej Rady Miasta Kalisza. Miasto Kalisz odwołało się od opinii Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z informacji klubu Koalicji Obywatelskiej wynika, że samorząd zrobił to po terminie. Oznacza to, że opinia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty jest wiążąca.
11: Jakie to ma skutki dla dzieci, dla młodzieży, dla szkoły, dla nauczycieli? Najprawdopodobniej pozostajemy w tym układzie, że uczniowie obecni 7 liceum ogólnokształcącego pozostają w tej szkole i mogą ją skończyć na zasadzie wygaszenia oddziałów. Wiemy też jednocześnie i równolegle z miasta, że nabór do 5 liceum do tych klas sportowych jest realizowany i tym sposobem nastąpi naturalne przekształcenie jednej szkoły w drugą.
9: Dodała Radiu Centrum Magdalena Sekura-Nowicka, przewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. Obecnie w szkole kształci się ponad setka młodych ludzi, którzy od września mieli kontynuować naukę w nowym miejscu. Teraz jest jeszcze pytanie, w jakiej formie będzie funkcjonować Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która przestała być częścią zespołu szkół nr 9, a zdaniem kuratora oświaty nie powinna wejść w struktury 5 LO. I to pytanie do Urzędu Miasta.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
9: A Urząd Miasta nie składa broni. W sprawie decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pismo do Barbary Nowackiej, ministra edukacji narodowej, skierował Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. W liście do szefowej resortu włodarz podkreślił, że reorganizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego była odpowiedzią na zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i wynikała z potrzeby optymalizacji systemu. Decyzja o reorganizacji kaliskich liceów została podjęta po analizie wielu czynników organizacyjnych, demograficznych, lokalowych oraz edukacyjnych. Jej celem nie jest likwidacja wartościowego dorobku szkoły sportowej, lecz stworzenie bardziej efektywnego i odpowiadającego współczesnym potrzebom modelu kształcenia, można przeczytać w piśmie wysłanym przez prezydenta. W liście apeluje on również o wsparcie dla samorządów i umożliwienie im realnego zarządzania lokalnym systemem oświaty na podstawie danych i potrzeb mieszkańców.
0: Słuchasz, więc wiesz.
9: Projekt LIFE – Szałe woda dla zlewni przyrody i człowieka. Działania w ramach projektu mają zwiększyć odporność zlewni rzek Pokrzywnica i Trojanówka na zmianę klimatu poprzez zatrzymywanie wody, poprawę jej jakości i ograniczenie strat w rolnictwie i środowisku.
12: Celem projektu jest pozyskanie pieniędzy na oczyszczanie zbiornika Szałe. W spotkaniu będą uczestniczyć samorządowcy, organizacje pozarządowe, Wody Polskie oraz naukowcy, którzy opracowują rozwiązania dotyczące oczyszczania zlewniowego zbiornika Szałe.
9: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Witczak, kaliski poseł Koalicji Obywatelskiej. Projekt LIFE w swoich założeniach ma zmniejszyć ryzyko suszy i powodzi, poprawić warunki gospodarowania wodą, a także ograniczyć dopływ zanieczyszczeń do zbiornika Szałe.
0: Radio Centrum.
9: W gnieździe w Przygodzicach jest 5 jaj i 2 samice, które chcą je wysiadywać. Ta, która je złożyła, oraz najprawdopodobniej ta, która przez 2 ostatnie lata zajmowała to miejsce. I to z sukcesami, bo w pierwszym lęgu wychowała ona 3 młode, a w drugim 4, więc od kilku dni atakuje gniazdo i siedzącą już na jajach tegoroczną przygodę. Jak zwyczajowo nazywa się samicę zajmującą siedlisko na kominie Urzędu Gminy.
13: A jest taka zasada, że ptaki wracają na miejsca, takie, w których mi się lęgi powiodły, więc to nie jest tak, jak niektórzy myślą, że brakuje gniazd w okolicy przygodzić, tylko ptak chce zdobyć to gniazdo, w tym właśnie gnieździe udało się wychować właśnie już 7 młodych. Także być może ptak to gniazdo przejmie, no ale najlepsza byłaby sytuacja, gdyby obecna samica przygoda 2026 wychowała tam przychówek z tych 5 jajek, a zeszłoroczna przygoda leśnicka, żeby zajęła jedno z tych miejsc w pobliżu i tam wyprowadziła kolejny swój lęk.
9: Powiedział Radiu Centrum Paweł Dolata, koordynator projektu Blisko Bocianów od 21 lat umożliwiającego podglądanie gniazda w Przygodzicach online. Ataki zdarzają się w dzień i w nocy i co ciekawe z obserwacji internautów wynika, że walki toczą przede wszystkim samice. Dziedzic czeka na rozwój sytuacji i lęk wyprowadzi z tą, która wygra.
0: Słuchasz, więc wiesz.
9: Mieszkańcy kilku wsi w gminie Pleszew jednoczą się przeciwko planowanej budowie ogromnej fermy drobiu w Chorzewie. Inwestycja ma obejmować aż 6 kurników na blisko 667 tysięcy kurcząt, co już na etapie procedur wywołało falę sprzeciwu.
4: Do protestu dołączają mieszkańcy Brzezia, Chorzewa, Zielonej Łąki, Dobrej Nadziei, Cieśli i Kajewa, wspierani przez lokalnych radnych. Ich zdaniem tak duża ferma oznacza nie tylko uciążliwy odór, ale też stały hałas, wzmożony ruch ciężarówek, a także spadek wartości nieruchomości. Podkreślają, że skutki inwestycji odczuje nie tylko jedna miejscowość, lecz cały obszar wokół Pleszewa. Lokalna społeczność zwraca też uwagę na zagrożenia dla środowiska, w tym możliwe zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych, a także negatywny wpływ na lokalną faunę i florę, zwłaszcza, że teren ma wysokie walory przyrodnicze, a planowana lokalizacja znajduje się blisko zabudowań mieszkalnych, co może pogorszyć komfort życia. Kluczowa dla przyszłości inwestycji będzie decyzja o warunkach zabudowy, ale też decyzja środowiskowa. Zależą one między innymi od zgodności planu z otoczeniem, wpływu na środowisko, opinii instytucji takich jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Sanepidu czy Wód Polskich, a także od uwag zgłaszanych przez mieszkańców. W odpowiedzi na inwestycje organizowana jest petycja, a mieszkańcy zapowiadają zbiórkę podpisów i dalsze działania protestacyjne. Podkreślają, że nie sprzeciwiają się rozwojowi rolnictwa, ale domagają się przeniesienia fermy w mniej uciążliwe miejsce i uwzględnienia głosu lokalnej społeczności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
9: Albo dokończenie inwestycji, albo zwrot pieniędzy do budżetu państwa. Tak przebywający niedawno w Ostrowie Wielkopolskim minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki stawia sprawę dokończenia budowy hali K1 przy ulicy Kusocińskiego. Wiążące decyzje w tej sprawie mają zapaść w resorcie w najbliższym czasie.
14: Historia legendarnej hali K1 przy ulicy Kusocińskiego, która była miejscem pierwszych wielkich sukcesów ostrowskich koszykarzy, jest długa i pokrętna. Już dekadę temu stara hala w tym miejscu nie spełniała wymogów Polskiej Ligi Koszykówki i miasto stanęło przed koniecznością budowy nowoczesnej sali sportowej. Po kilkumiesięcznych przepychankach między samorządem i ówczesnymi władzami klubu i spółką BM Slam, miasto ostatecznie postanowiło budować halę na własną rękę, ale w innym miejscu. Tak właśnie właśnie powstała Arena Ostrów, ale spółka BM Slam nie złożyła broni. Na początku 2018 roku ówczesne Ministerstwo Sportu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości wsparło kwotą 3 milionów złotych budowę hali K1 przez spółkę BM Slam. Prace budowlane miały zakończyć się po około roku. Niestety budowa nowej K1 do dzisiaj nie została zakończona ani rozliczona. Po zmianie władzy Ministerstwo Sportu nie zapomniało o tej inwestycji, powiedział słuchaczom Radia Centrum podczas niedawnej wizyty w Ostrowie minister Jakub Rutnicki.
15: Przede wszystkim to jest inwestycja, która musi zostać dokończona. Jeżeli ta inwestycja nie zostanie dokończona, bo tam mamy problem dotyczący właścicieli i tego, kto dalej ma realizować tą inwestycję, to oczywiście te pieniądze będą musiały być zwrócone do Ministerstwa Sportu.
14: Minister Sportu zapowiada zajęcie się tą sprawą w jego resorcie.
15: Na pewno w najbliższym czasie usiądę w Ministerstwie Sportu, zrobimy pełną analizę dokumentów i też będziemy podejmować decyzję dotyczącą tego, kiedy musi ta inwestycja się zakończyć.
14: Ostateczne decyzje odnośnie K1 mają zapaść w najbliższych miesiącach. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
9: W kaliskim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża trwa kolejna odsłona akcji Gorączka Złota, podczas której zbierane są złote monety o nominałach 1, 2 i 5 groszy, które następnie zostaną przeznaczone na wsparcie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
16: Akcja trwa od lutego do końca maja. Nadal można zgłosić chęć uczestnictwa w tej akcji. Zbieramy wszystkie grosiki. Do akcji zapraszamy wszystkie szkoły, instytucje, firmy, osoby indywidualne, które chcą wesprzeć naszą akcję. Z tego będziemy mogli zakupić wyprawki szkolne dla dzieci, zorganizować im półkolonie na przykład, bądź dodatkowe dożywianie w szkołach.
9: Powiedziała Radiu Centrum Aleksandra Wysocka, kierowniczka biura oddziału rejonowego PCK w Kaliszu. A zebrane grosze wystarczy przynieść do siedziby Kaliskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Dobrzeckiej. Od początku trwania Gorączki Złota PCK udało się zebrać już ponad 3 miliony złotych, bo każdy grosz ma znaczenie. Blisko 230 zawodników i zawodniczek wzięło udział w jubileuszowej 35. edycji biegów ulicznych Wiosna Cekowska. Tym razem podium zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet zdominowali biegacze z Kenii.
17: Jubileuszowa edycja jednej z najstarszych imprez biegowych w regionie odbyła się w Cekowie Kolonii. Tradycyjnie kulminacyjnym punktem Wiosny Cekowskiej był bieg główny imienia Adama Mariana Walczaka na dystansie 5 kilometrów. Tu na starcie stanęło blisko 230 biegaczy, w tym silna grupa Kenijczyków. I to oni okazali się bezkonkurencyjni, bowiem zarówno w klasyfikacji Open mężczyzn, jak i kobiet zajęli wszystkie miejsca na podium. Wśród sportowców z Polski najlepsi okazali się Marcin Wicherski z Warty i Patrycja Gerlach z Ostrowa Wielkopolskiego. Wiosna Cekowska jednocześnie zainaugurowała 8. biegowe Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2026. Kolejne biegi w tym cyklu zaplanowano 31 maja w Stawiszynie, 29 sierpnia wokół zbiornika Murowaniec, 13 września na pożegnanie lata w Żelazkowie oraz 8 listopada bieg Chrystowskich dla Niepodległości w Tłokini Kościelnej. Paweł Figiel, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Środa.
18: Kolejne urządzenie ratujące życie pojawiło się w Kaliszu. W budynku kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ulicy Kolegialnej 4 zawisł ogólnodostępny automatyczny defibrylator.
19: Urządzenie będzie dostępne dla mieszkańców Kalisza. Jesteśmy także jako Wielkopolski Urząd Wojewódzki operatorem numeru 112, więc agregujemy te wszystkie zgłoszenia. I nie tylko nasi operatorzy, ale także wszyscy mieszkańcy będą mogli z tego urządzenia korzystać. W praktyce będzie to wyglądało tak, że jeżeli będzie jakieś zdarzenie i wiemy, że karetka będzie potrzebowała, nie wiem, 7-8 minut na dojazd, a operator numeru 112 będzie widział, że u nas jest takie urządzenie, to jest taka sytuacja dopuszczalna, żeby nawet kogoś po to urządzenie szybko przysłać, im ta karetka dojedzie i żeby to zdrowie lub życie uratować.
18: Powiedział Radiu Centrum Szymon Wdowczyk, dyrektor kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Defibrylator przekazał urzędowi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
20: To jest profesjonalne urządzenie do defibrylacji tej krążeniowo-oddechowej, automatyczne. Bardzo prosto się nią steruje, zarówno dla dzieci, jak i dla osób, dla dorosłych. Ten defibrylator będzie widoczny, czy informacja o tym, że jest właśnie w tym obiekcie, będzie widoczna dla wszystkich tych, którzy się poruszają w tym obiekcie, jak również będzie informacja o tym jeszcze w tym systemie, gdzie znajdują się właśnie defibrylatory w aplikacji.
18: Powiedział Radiu Centrum Sławomir Chrzanowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. Defibrylator będzie dostępny całą dobę, 7 dni w tygodniu i zostaje tylko jedno życzenie, by nigdy nie musiał być potrzebny.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
18: Czy okazja czyni złodzieja? Do ostrzeszowskiej policji zgłosił się 42-letni mieszkaniec gminy Ostrzeszów, któremu parę dni wcześniej w godzinach nocnych skradziono telefon komórkowy. Do zdarzenia doszło w okolicy przystanku autobusowego w Olszynie w gminie Ostrzeszów.
2: W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że w trakcie szarpaniny pomiędzy 42-latkiem a 21-letnim mieszkańcem tej samej gminy doszło do utraty telefonu przez pokrzywdzonego. Zebrany materiał wskazuje, że w tym właśnie momencie młodszy z mężczyzn mógł wejść w posiadanie urządzenia należącego do 42-latka. Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie, pozostając do dyspozycji prokuratora. Następnego dnia usłyszał zarzut kradzieży.
18: Przekazała Radio Centrum. Aspirant sztabowy Magdalena Handziu, rzecznik prasowy ostrzeszowskiej policji. Mundurowi prowadzą w tej sprawie postępowanie, które ma pomóc w ustaleniu okoliczności tej kradzieży. Wielki sukces Ziętek Team. 2 medale Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików w boksie olimpijskim. W Gostyniu wystąpiła 8-osobowa ekipa Ziętek Team, reprezentująca sekcję Kalisz, Szczytniki i Grabów nad Prosną. Z medali cieszyli się Witold Chabierski, który zdobył srebro w kategorii plus 90 kg oraz Gabriela Łuczak, brązowa medalistka w kategorii 75 kg.
21: Była młoda ekipa, dopiero początkująca. Mimo wszystko znaleźli się zawodnicy, którzy potrafili rywalizować na najwyższym poziomie. Na przykład Gabrysia czy Witold. A pozostała ekipa też stawiła czoła tym najlepszym. Na przykład Biegański, Wojtek walczył z mistrzem Polski, jak się okazało później. Marta walczyła z mistrzynią Polski. Także to losowanie nie było sprzyjające, a mimo wszystko

0: Wielkopolskim była pierwszą dużą wspólną inicjatywą samorządu miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Głównym celem spotkania było stworzenie platformy wymiany doświadczeń, budowania relacji i wypracowania rozwiązań odpowiadających wyzwaniom współczesnej gospodarki. Kulminacyjnym momentem konferencji był wykład profesora Grzegorza Kołodki, wybitnego ekonomisty, byłego wicepremiera i ministra finansów. Profesor Kołodko mówi m.in. o znaczeniu jakości debaty publicznej dla kandydatów gospodarki oraz o roli samorządu gminnego w tym procesie.
1: No przede wszystkim nie utrudniać aktywności. Trzeba wysłuchiwać, co mówią biznesmeni i przedsiębiorcy. Samorząd może ułatwiać przedsiębiorczość, dysponując określonymi środkami. To są kwestie infrastruktury. Wiele inicjatyw przecież uruchamialiśmy także w czasach, kiedy ja byłem wicepremierem i koordynowałem całokształt polityki gospodarczej. Właśnie w ten sposób, że zachęcaliśmy samorządowców do tego, aby udostępniali tereny inwestycyjne przedsiębiorcom, którzy angażują swój własny, prywatny kapitał, ale na przykład na gruntach, które są własnością bądź współwłasnością publiczną. Inwestując w infrastrukturę, umożliwiamy w ogóle przedsiębiorczość. Przedsiębiorca nie zainwestuje na przykład w teren nieuzbrojony.
0: Uczestnicy konferencji wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych, które dotyczyły wyzwań i kierunków rozwoju gospodarki w dobie zmian, a także współpracy i przywództwa jako fundamentów rozwoju biznesu. Organizatorzy podkreślili, że będą chcieli na stałe wpisać wydarzenie do kalendarza spotkań gospodarczych regionu, budując w ten sposób platformę do dyskusji dla nowoczesnego i zintegrowanego środowiska biznesowego w południowej Wielkopolsce. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
2: Słuchasz, więc wiesz.
3: Wracamy do tematu zlikwidowanego grobowca Stanisława Brekere, sędziego, adwokata, pleszewianina, niezwykle zasłużonego dla miasta w czasie zaboru pruskiego. Nie ma grobu, jest tablica na murze pamięci przy farze. Powraca pytanie, jak traktujemy pamięć o tych, którzy tworzyli historię miasta.
4: Na zniknięcie starego grobowca na cmentarzu parafialnym przy ulicy Kaliskiej zwrócił uwagę w mediach społecznościowych profesor Andrzej Gulczyński. Szkoda, że Stanisław Brekere dołączył do Mędlewiczów i Pomorskich, których nazwiska już wcześniej wymazano z pleszewskich nagrobków. Tym razem to swoista deweloperka, zauważył pleszewianin, współtwórca powstającej monografii miasta Pleszewa. Burmistrz Arkadiusz Ptak zaproponował, żeby jedną z sześciu kwater powstałych po likwidacji grobowca przeznaczyć na nowy grób Stanisława Brekere, zaoferował pokrycie połowy kosztów, drugą połowę miał wyłożyć zarządca cmentarza. Proboszcz parafii, ksiądz Dariusz Brylak, nie był przeciwny temu, ale miał inny pomysł i go zrealizował w ubiegłym tygodniu. Grobu współtwórcy pierwszego banku w Pleszewie nie będzie, zaś Stanisław Brekere został upamiętniony tablicą na murze pamięci przy pleszewskiej farze. Problem w tym, że tablica to nie to samo co grób, który ma wymiar symboliczny, fizyczny, zakorzeniony w przestrzeni. Tablica jest raczej formą zbiorowej pamięci, bardziej anonimową. W praktyce sprowadza się to do pytania, czy ważniejsze jest zachowanie autentycznych miejsc pochówku zasłużonych osób, czy raczej efektywne zarządzanie cmentarzem. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
3: Zajęła 6. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów i wywalczyła tym samym awans na Mistrzostwa Europy i Mistrzostw Świata. Mowa o Aleksandrze Wawrzyniak z Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego, która świetnie spisała się podczas 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
5: Trzech reprezentantów Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego brało udział w finale Mistrzostw Polski Juniorów w szachach klasycznych w miejscowości Ossa koło Białej Rawskiej w województwie łódzkim w ramach 22. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Najlepiej spisała się Aleksandra Wawrzyniak, która zajmując wysokie 6. miejsce w swojej kategorii wiekowej D12 wywalczyła prawo startu w Mistrzostwach Świata i Europy. Gra Oli przez cały turniej była na bardzo wysokim poziomie i dostarczyła wielu emocji, powiedział Radiu Centrum Szymon Pieczewski, prezes Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego. W tej samej grupie D12 bardzo dobrze zaprezentowała się również jej siostra Weronika, która zajęła 21. miejsce. Barwy Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego reprezentował także w grupie chłopców C12 Leon Radziszewski, który po bardzo dobrym początku turnieju ostatecznie uplasował się na 37. miejscu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Artek.
6: Tadeusz Kościuszko, najczystszy syn wolności. Wystawę pod takim tytułem można już oglądać w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Ekspozycja ma przybliżyć postać jednego z największych polskich bohaterów.
7: To będzie wystawa o Tadeuszu Kościuszce jako niesamowitej postaci, jako człowieka oświecenia, ale jak to się mówi, człowieka renesansu, wielu talentów, wielu

0: zainteresowań i też pokażemy ją w takich trzech krokach narracyjnych. Jak to się stało, że Tadeusz stał się tą osobą, o której się uczymy w szkole? Jak to było, kiedy już był Tadeuszem Kościuszko? I w trzecim kroku, jakie takie dziedzictwo spuściznę zostawił po sobie w postrzeganiu patriotyzmu, praw człowieka?
1: Powiedział Radio Centrum Dariusz Grodziński, dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Wystawę można oglądać aż do końca września.
2: Słuchasz, więc wiesz.
1: Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS-u, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe.
3: Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się ostatnio starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności.
1: Powiedziała Radio Centrum Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS-u w Wielkopolsce. Elektronicznie lub SMS-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na e-ZUS i wybrali ten sposób kontaktu. Warto jednak pamiętać o jeszcze jednej rzeczy.
3: Pracownicy ZUS nie dzwonią do klientów i nie oferują im odpłatnej pomocy. Wszystkie usługi ZUS są bezpłatne. Nie wysyłamy też wiadomości SMS i e-mail z linkami, na które należy się zalogować.
1: Dodaje Nowicka, w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS-u, można dokonać sprawdzenia, kto do nas dzwonił. Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Centrum Kontaktu Klientów. Jeżeli jednak już padliśmy ofiarą takiego oszustwa, zawsze należy o tym powiadomić policję. Ten rok może być przełomowy dla kaliskiego rugby. Husaria Kalisz zaczyna odbudowywać swoje struktury seniorskie. To też dobra wiadomość dla tych, którzy chcieliby w wolnym czasie spróbować tego egzotycznego jak na polskie warunki sportu.
4: W swojej historii grali w lidze rugby siedmioosobowego. Seniorzy klubu rugby Husaria Kalisz grali też w Mistrzostwach Polski Rugby League, czyli odmianie 13-osobowej, dwukrotnie zdobywając wicemistrzostwo Polski. Zawodnicy kaliskich Husarii są również reprezentantami Polski w trzynastkach, jednak klub od lat dotykają problemy kadrowe, normalne dla podobnych amatorskich drużyn. Kaliska Husaria nie zamierza się poddawać bez walki. Bazując na swoich reprezentantach oraz zawodnikach wracających do sportu, chce ponownie odbudować swoje struktury seniorskie. Jak przekonuje zarząd klubu, jest to okazja dla każdego, kto chce się poruszać w wolnej chwili, zadbać o zdrowie, a przy okazji świetnie się bawić i powalczyć o zwycięstwa na polskich boiskach. Treningi prowadzone są od podstaw, więc każdy, kto przyjdzie zacząć swoją przygodę z rugby, będzie mógł się tak naprawdę nauczyć tej dyscypliny sportu. Plan minimum to zebranie drużyny na rozgrywki plażowe, które czekają na zawodników latem. Na chwilę obecną marzeniem jest zbudowanie zespołu do grania w odmianie siedmioosobowej w przyszłym sezonie, ale nie jest to niemożliwe. Wystarczy, że pojawią się ludzie w wieku powyżej 17 roku życia, chętni do grania. Wystarczą więc buty sportowe i odrobina czasu w poniedziałkowy wieczór, gdyż seniorzy kaliskiej drużyny rugby spotykają się w każdy poniedziałek o 19.30 na boisku przy ulicy Tuwima, czyli popularnym Majkowskim Wembley. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Piątek.
5: Prezes MZGM w Ostrowie Wielkopolskim wychodzi z aresztu, ale do pracy na dotychczasowym stanowisku nie wraca. Takie postanowienie wydał Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, który nie uwzględnił wniosku prokuratora o kolejne przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec Andrzeja M., podejrzanego o przyjęcie korzyści majątkowej. Sąd zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym zawieszenie w czynnościach służbowych pełnionych dotychczas. Andrzej M. z ostrowskim MZGM związany jest od 2019 roku. Stanowisko prezesa objął 5 października 2022 roku. Pod koniec ubiegłego roku prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim postawiła 59-latkowi zarzuty korupcyjne obejmujące podejrzenie przyjęcia łapówki w zamian za odpowiednie ustawienie przetargu. Podejrzany na 3 miesiące trafił do aresztu, po czym na kilka dni wyszedł na wolność, by natychmiast ponownie trafić za kratki. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
5: Jeszcze w latach 80. Święto Pracy było jednym jednym z najważniejszych w kalendarzu. Przez miasta i miasteczka przechodziły pochody pierwszomajowe. Jedni maszerowali, inni stali na trasie pochodu i ich oglądali.
6: Do pierwszomajowego świętowania przygotowywano się od początku kwietnia. W szkołach trwały próby pochodów, próby pokazów gimnastycznych. Czasem śpiewów, tańców malowano transparenty zapewniające o sojuszu robotniczo-chłopskim. Wyciągano z magazynów flagi i czerwone szturmówki. Wszystko to działo się pod nadzorem liderów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W Pleszewie uczestnicy pochodu zbierali się rano na stadionie, skąd wyruszali w ustalonej kolejności ulicami Wojska Polskiego i Sienkiewicza na rynek, gdzie stała trybuna z liderami partii i władzami miasta i powiatu. To oni odbierali defiladę. Udział w pochodach pierwszomajowych był raczej obowiązkowy. Za uniki, zwłaszcza w stanie wojennym, na przykład w przypadku nauczycieli, groziły restrykcje. Nazajutrz z samego rana zdejmowano z urzędów biało-czerwone flagi, żeby na 3 maja ich już nie było. Świętowanie rocznicy Konstytucji 3 maja było w PRL-u zabronione.
5: Ostrowscy kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość, bo w mieście przez najbliższy rok w okolicach ulicy Wrocławskiej będą utrudnienia. Wszystko przez remont wspomnianej ulicy od ronda Sybiraków do ronda przy strefie przemysłowej, który rozpocznie się w maju.
7: Likwidowany zostanie w tej chwili ten nieczynny pas rozdziału. Ta taka częściowo malowana, częściowo czerwona kostka. Jezdnia zostanie nieco zwężona, natomiast pojawi się tam nowa jakość w postaci nasadzeń 2 rzędów drzew. Pomiędzy tymi drzewami będzie ścieżka pieszo-rowerowa. Te drzewa będą oddzielały ulicę Wrocławską od zabudowy wielorodzinnej. No i ten wytworzony ciąg też pozwoli na bezpieczne poruszanie się rowerów, pieszych.
5: Powiedział Marcin Wieruchowski, szef ostrowskich drogowców. Koszt inwestycji to 11 milionów złotych, 6 milionów stanowi unijne dofinansowanie.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Doktor Ewa Kłysz powołana na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Decyzją zarządu powiatu kalickiego będzie pełnić tę funkcję przez 7 lat od 1 maja, czyli od dziś, do 30 kwietnia 2033 roku. Doktor Kłysz to magister historii, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, menadżer kultury. Od 1997 roku jest pracownikiem Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Pani Ewa Kłysz od 2019 roku jest kierownikiem działu wyrobów przemysłowych w Opatowieckim Muzeum. Ewa Kłysz była kuratorem wystaw autorskich lub współautorskich wystaw historycznych i artystycznych oraz koordynatorką wielu projektów realizowanych przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Jest członkinią Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Łódzki, Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu.
2: Warto się wybrać!
5: To będzie niezwykła okazja, by w jednym miejscu zobaczyć pracę jednego z najlepszych polskich rysowników. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza na wystawę Kulisiewicz Akty. Ekspozycja przybliży twórczość Tadeusza Kulisiewicza, kaliszanina, jednego z najwybitniejszych artystów, grafików i rysowników XX wieku.
8: Przygotowujemy ją z naprawdę wielkim rozmachem. Wystawimy ponad 160 prac Tadeusza Kulisiewicza, głównie rysunków, ale też grafik i w większości będzie to nagość kobieca, choć nie tylko. Wypożyczamy pracę z Muzeum Narodowego w Warszawie, z zachęty Narodowej Galerii Sztuki oraz od prywatnych kolekcjonerów, od Jacka Łozowskiego z Wrocławia oraz od Radosława Gąsiora z Kalisza.
5: Powiedziała Radio Centrum Sylwia Szydłowska, kuratorka wystawy. Będzie to najpełniejsza jak dotąd prezentacja aktów w dorobku artysty, umożliwiająca pogłębione spojrzenie na ten mniej znany, a jednocześnie istotny nurt twórczości Kulisiewicza. Wernisaż odbędzie się w Noc Muzeów 16 maja o 21.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Nowy oddział rehabilitacyjny dla osób dorosłych po leczeniu ortopedycznym w Ostrowie Wielkopolskim już działa. Na pacjentów czeka 7 łóżek.
9: Wszyscy pacjenci, którzy są po endoprotezach i tak dalej, to co możemy, będziemy kierować z naszego oddziału. Oczywiście będziemy korzystać też z innych oddziałów ościennych, szczególnie z Pleszewa. Dzieci są oczywiście i mamy dzieci, ale mówię, ograniczona liczba dzieci i skierowań. Mało tego, kiepska wycena tych procedur wymuszała takie działania. To jest oddział stacjonarny, turnus 2-3 tygodnie. W tej chwili żeśmy ruszyli, także staramy się na bieżąco mniej więcej tą listę tworzyć, ale szczególnie chcemy się oprzeć o nasz oddział, gdyż wiemy, że nasza ortopedia jest bardzo popularna, bardzo oblegana.
5: Powiedział Tomasz Gostomczyk, dyrektor ostrowskiej lecznicy. Rocznie w tym szpitalu przeprowadzonych jest około 400 zabiegów endoprotezoplastyki.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na wystawę Skrzydła nad horyzontem Roberta Jundo i Eweliny Ostrowskiej-Marcinkowskiej. Robert Jundo to uznany naukowiec i stypendysta ministra kultury. Od 2011 roku kształci kolejne pokolenia na macierzystej uczelni łódzkiej ASP, przechodząc przez wszystkie szczeble kariery akademickiej, aż po uzyskany w 2022 roku tytuł doktora habilitowanego. Jednak artysta nie ogranicza się do murów akademii. Jako spiritus movens galerii Pixel oraz członek grupy Powidoki aktywnie animuje życie kulturalne w kraju i za granicą. Ewelina Ostrowska-Marcinkowska to artystka wizualna i absolwentka grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W swojej twórczości porusza się na styku rzeźby wirtualnej, rysunku oraz nowych mediów, koncentrując się na figurze ludzkiej i formach organicznych. Od kilku lat rozwija autorski cykl prac pod tytułem Na skrzydłach, inspirowany lekkością bytu, ulotnością natury oraz subtelnością ruchu. Jej dorobek obejmuje liczne wystawy krajowe i zagraniczne. Obok pracy twórczej aktywnie zajmuje się dydaktyką. Wernisaż odbędzie się w środę 6 maja o godzinie 18.
2: Warto się wybrać.
5: Jan Englert, wybitny aktor, reżyser, pedagog i dyrektor artystyczny Stołecznego Teatru Narodowego, będzie kolejnym gościem tegorocznego festiwalu filmowego Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Z ostrowską publicznością spotka się w piątek 12 czerwca przed projekcją filmu, w którym zagrał główną rolę.
10: Jan Englert to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów teatralnych i filmowych. Popularność przyniosły mu jeszcze w latach 70. role w takich serialach jak Polskie Drogi Janusza Morgensterna, Rodzina Płanickich Jana Rybkowskiego, Lalka Ryszarda Bery, czy serial Dom Jana Łomnickiego. Englert zagrał w filmach m.in. Kazimierza Kuca, Sól Ziemi Czarnej, Perła w Koronie, Andrzeja Wajdy, Kanał i Katyń, czy w Magnacie Filipa Bajona. W tym roku ten wybitny twórca przyjeżdża do Ostrowa Wielkopolskiego na Grand Prix Komeda. Z publicznością spotka się w piątek 12 czerwca przed projekcją filmu, w którym zagrał główną rolę. To skrzyżowanie w reżyserii Dominiki Montean-Pańków z roku 2024. 15. Grand Prix Komeda Festiwal Filmowy imienia Krzysztofa Komedy odbędzie się od 8 do 13 czerwca w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas niego zostanie rozstrzygnięty konkurs na najlepszą muzykę filmową w polskim filmie fabularnym. Odbędą się także debata filmowców, wystawa, spotkania autorskie, będą projekcje z muzyką patrona festiwalu Krzysztofa Komedy, a także dwa koncerty. Na otwarcie zagra grupa Roiber Trio Mikołaja Trzaski, a na finał zaśpiewa Aga Zarian. Organizatorami festiwalu są Ostrowskie Centrum Kultury oraz miasto Ostrów Wielkopolski. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Tak minął tydzień. Lokalnie.
11: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrapki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: pączki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest, 100 krotka.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: W końcu mamy taką majówkę, na jaką sobie zasłużyliśmy, prawda? 24 stopnie dzisiaj maksymalnie na termometrze. W całej południowej Wielkopolsce mnóstwo słońca przez całą sobotę. Nie będzie na co narzekać absolutnie. Poranek też ciepły, teraz od 13 nawet do 15 stopni i z każdą godziną będzie coraz przyjemniej.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 8.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował Pentagon. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Ogłosił, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Wcześniej Donald Trump sugerował, że wycofanie wojsk z Niemiec może być następstwem krytyki przez Niemcy wojny na Bliskim Wschodzie. Operacja wycofania 5 tysięcy żołnierzy może potrwać od 6 miesięcy do 12. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
5: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, siatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
4: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Tłumy turystów zjawiły się na majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne. Czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzica młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem. Niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
4: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. Zaraz po majówce zaczynają się matury, najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detzi z Uniwersytetu SWPS.
7: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
4: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku i na zapachu otoczenia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To już 3 minuty po godzinie 8, no to mówimy sobie dzień dobry, oczywiście w środku majóweczki, drugi dzień maja w kalendarzu. Pogoda nam dopisuje, nie ma na co narzekać, jak wspominałem, no nic, tylko korzystać. Jeżeli jednak jesteście dzisiaj albo będziecie w pracy, bo tak kazał kierownik albo kierowniczka i tego przychylnego oka nie było, albo po prostu nie mogło być, są takie zawody, no to co? To zrobię wszystko, żeby to był dla was też udany środek majówki. Pomyślcie, że kiedyś z tej pracy wyjdziecie i też będziecie mogli dołączyć do tych, którzy dzisiaj świętują od samego rana. Tomek Michalak, witam, zapraszam, też w pracy, ale tak jakby nie, bo mogę dla was same przyjemności tutaj robić. Jesteśmy razem do 14. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: To formacja Ace of Base na weekend, na majówkę dla was, na sobotni poranek. Przeglądam sieć, żebyście wy tego nie musieli robić, żebyście mieli czas na pyszną, dobrą kawę w sobotę o poranku. I tak widzę, że sieć wczoraj obiegło nagranie zarejestrowane około południa w Szczecinie. Na krótkim filmie można zobaczyć korek, w którym ustawili się głównie Polacy zmierzający nad Bałtyk. Cytuję autora, tam pół Polski jedzie. Kierowcy rzeczywiście musieli się uzbroić w cierpliwość, korki były gigantyczne. No i można się spodziewać podobnych w drugą stronę już w niedzielne popołudnie. A wy co? A wy w domku? No i bardzo dobrze. Tu korków nie ma, ba, można wyskoczyć na lokalne RODOS. Tam też bardzo słonecznie, bardzo przyjemnie. Zero spalin. No, sama rewelacja, więc po co na ten Bałtyk na dwa dni, jak w okolicy mamy równie piękne miejsca? Korzystajcie. Dzień dobry.
1: Reklama.
2: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
3: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
4: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
2: Feniks to styl i elegancja.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: Włoszczyzna 2 pęczki za 9 zł, pieczarki 10,99, brokuł 6,99, papryka Ramiro 18,99. Z naszej produkcji ciasto maślane z wiśniami i bagietka szefa, a z delicji stripsy z piersi kurczaka. Uwaga, kaszanka wiejska Wróblewicz 18,90 i ligawa wołowa 64,90. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
6: 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu Kaliszanie dumnie biorą udział w biegu z flagą. Zapraszamy na bieg rodzinny na dystansie 400 metrów i bieg główny na dystansie 3 km. Dla uczestników medale, puchary, upominki. Start o godzinie 15. Bieg jest bezpłatny. Zgłoszenia 2 maja od godziny 12 do 14.30 w restauracji Emilia Kalisz Nowy Świat 46. Honorowy patronat poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Kaleta.
1: Reklama.
7: Centrum. Radio Centrum.

0: Dorota Stewart do poranku w sobotę na majówkę. Mamy dla was absolutnie to, co... Tak, to, co najlepsze w muzyce. Celine Roth Stewart. Więcej takiej muzyki, więcej muzycznych powrotów. Także dziś po południu, jak zawsze w programie Hity Ponad Czasem, będą grać dla was absolutnie największe gwiazdy. To już po godzinie 17. A za chwilę to Blowder, będzie też Ania Dąbrowska. Jeśli chodzi o nowości, to Joe, jego End of Beginning w Radiu Centrum.
1: Reklama.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: Włoszczyzna 2 pęczki za 9 zł, pieczarki 10,99, brokuł 6,99, papryka Ramiro 18,99. Z naszej produkcji ciasto maślane z wiśniami i bagietka szefa, a z delicji stripsy z piersi kurczaka. Uwaga, kaszanka wiejska Wróblewicz 18,90 i ligawa wołowa 64,90. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: To Yearbox, muzyka jaką lubisz, przygotowana, wybrana specjalnie dla was na weekend, na majówkę. Tak a propos majówki, to oczywiście sporo się dzieje w naszym regionie i dziś szansa, żeby wybrać się w taką niezwykłą, bo tak, to będzie niezwykła podróż w czasie. Czeka nas 31. jarmark archeologiczny na Kaliskim Zawodziu, który przeniesie nas tym razem 2000 lat wstecz na granicę dwóch światów, a to wszystko za sprawą antycznej Kalisji. Inspirowanej wzmianką o mieście na mapie Germana Manna, na której odnotowano 137 lokalizacji dawnego świata i właśnie Kalisję, którą Klaudiusz Ptolemeusz umiejscowił na swojej mapie również. Sporo atrakcji przygotowanych dla was na Kaliskim Zawodziu. Początek o godzinie 12, otwarcie jarmarku, później zwiedzanie rezerwatu. Będą gladiatorzy około godziny 14, będą także lokalne plemiona. Oczywiście opowiadania historyczne, pokaz wybuchów pyłu bursztynowego to 17. Sporo tam się wydarzy, więc warto zaglądać i...
1: warto się wybrać.
0: Zgadza się. Szczegółowy program jarmarku na rc.fm.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Temperatura!
3: Majówka? Tylko w Emilianowie. Już 2 maja wielkie otwarcie sezonu Majówki Emilianów. Na scenie największe gwiazdy disco polo. Skolim, Zenon Martyniuk oraz Łobuzy. O taneczny klimat zadbają nasi wspaniali rezydenci. 2 maja. Skolim, Zenek Martyniuk, Łobuzy. Musicie być razem z nami.
4: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
3: Majówka Emilianów.
5: 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu Kaliszanie dumnie biorą udział w biegu z flagą. Zapraszamy na bieg rodzinny na dystansie 400 metrów i bieg główny na dystansie 3 kilometrów. Dla uczestników medale, puchary, upominki.

0: To The Weeknd z numerem Take My Breath. Za 10 minut już będzie godzina 9, ale to jest sobota. To jest majówka. Szczęśliwi czasu nie mierzą, nie liczą. Odpuszczają sobie dziś zegarki, bo przecież to jest taki moment, kiedy można się wyluzować. Mam nadzieję, że jesteście w tym gronie. Wiadomości o godzinie 9. Powiemy m.in. o finale piłkarskiego Pucharu Polski. To dziś po południu, ale będzie także Donald Trump, bo dzień bez Donalda dniem straconym. Powiemy o zapowiadanym podniesieniu ceł i o wycofaniu części żołnierzy amerykańskich z Niemiec. Takie wieści przynosi sobotni poranek. Więcej w tym temacie punktualnie o 9:00.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczny poranek i taka też czeka nas sobota. Majówka w pełni z temperaturą, na którą czekaliśmy. Nie zawsze nam się majówki udawały. Tym razem jest okej. 24 stopnie nawet dzisiaj na termometrze w naszym regionie i bezchmurne niebo nad południową Wielkopolską. To jest absolutnie pewne. 17 teraz w Kaliszu, 18 stopni w Ostrowie, 18 także w Pleszewie i z każdą godziną będzie coraz cieplej.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 9.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16:00 na Narodowym Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego Sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
5: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
4: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sport to jedno, ale sport to zdrowie, więc dzisiaj także przy takiej pogodzie można samemu trochę się posportować aktywnie. Niekoniecznie piłka kopana, ale może jakiś rower, coś takiego, co was specjalnie nie zmęczy, a dzięki temu pojawią się te przyjemne, jak to mówią, endorfinki, prawda? Przy tej muzyce również. Sobotni poranek, majówka, gramy dalej.
6: Viola, let me see you dance, Viola. See you dance, man.

0: To Majki Mechanicy na 106,4 FM. Prawie kwadrans mamy po godzinie 9. Jak ta majówka u was? Myślę, że z pogody wszyscy są zadowoleni, a to jest połowa sukcesu. Druga połowa to dobra ekipa do tego, żeby tę majówkę poświętować i odpowiednio sobie uczcić. I to na bardzo różne sposoby, bo tutaj nie mam na myśli jednego konkretnego, dwóch konkretnych. Każdy może tak jak lubi. Dajcie znać, co tam u was podczas majóweczki, jakie są plany na sobotę. Może na przykład, nie wiem, łowienie ryb od samego rana, może jakieś inne aktywności, albo błogie leniuchowanie przez cały dzień. 62500-306,4 to jest wasz numer telefonu podczas całej majówki. Możecie dzwonić, zostawiać swoje wiadomości, ba, możecie nawet zostawiać fajne pomysły na to, jak spędzić ten czas. 62500-306,4.
1: I mamy weekend i gra muzyka.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Informacja dla kierowców. Nadal sporo utrudnień mamy po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze wojewódzkiej numer 470 Kalisz-Turek na wysokości skrzyżowania, które prowadzi w kierunku Florentyny oraz miejscowości Dębę. Na tej krzyżówce w bliskiej okolicy doszło do zderzenia dwóch aut osobowych i na miejscu cały czas pracują służby. Jeżeli teraz wybieracie trasę i 470 jest w waszych planach, to pamiętajcie o tym, że tam być może będzie trzeba na kilka minut zwolnić.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem. 106,4 FM. Radio Centrum.
1: A na wasze wiadomości cały czas czekamy pod numerem 62503-1064, a także na facebookowym profilu Radia Centrum.
3: Reklama.
4: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże ci spełnić twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
5: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
6: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
7: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
5: Feniks to styl i elegancja.
8: 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu Kaliszanie dumnie biorą udział w biegu z flagą. Zapraszamy na bieg rodzinny na dystansie 400 metrów i bieg główny na dystansie 3 kilometrów. Dla uczestników medale, puchary, upominki. Start o godzinie 15. Bieg jest bezpłatny. Zgłoszenia 2 maja od godziny 12 do 14.30 w restauracji Emilia Kalisz Nowy Świat 46. Honorowy patronat poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Kaleta.
9: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
10: Centrum.
2: Radio Centrum.

0: 9:30, wiadomości, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Czipowanie i kastracja zwierząt w Kaliszu. Sprawdzimy, czy mieszkańcy mogą liczyć na takie wsparcie. Zaprosimy na wystawę fotografii w hołdzie mistrzowi tej sztuki, a na koniec będzie o wynikach turnieju siatkarskiego w Liskowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy Kalisz pójdzie śladem mniejszych i uboższych miejscowości? Pyta słuchaczka Monika za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum. Chodzi o darmową sterylizację i chipowanie zwierząt właścicielskich. To rozwiązanie w wielu polskich miastach jest standardem w walce z bezdomnością czworonogów. W Kaliszu jednak na takie wsparcie mieszkańcy muszą jeszcze poczekać. Jak przekazała Radiu Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Kaliskiego Urzędu Miasta, analizujemy budżet.
4: Ponad 500 000 zł. Tyle w tym roku władze miasta wydadzą na funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Choć kwota robi wrażenie, w ubiegłym roku koszty były jeszcze wyższe i przekroczyły 600 000 zł. Mimo tego właściciele psów i kotów w Kaliszu z zabiegu kastracji czy chipowania swoich pupili wciąż muszą płacić z własnej kieszeni. Z oficjalnej odpowiedzi magistratu wynika, że miasto na razie nie prowadzi darmowych programów dla zwierząt posiadających właścicieli. Powód? Jak zawsze, pieniądze. Ratusz zasłania się brakiem funduszy, choć jednocześnie przyznaje, że nie analizowano, czy takie inwestycje mogłyby w przyszłości obniżyć koszty utrzymania schroniska. Co ciekawe, urzędnicy twierdzą, że od mieszkańców nie docierają do nich sygnały o potrzebie wprowadzenia takich rozwiązań. Tymczasem dane statystyczne mówią coś innego. Choć liczba zwierząt trafiających do kaliskiego schroniska systematycznie spada, z ponad 400 psów w 2022 roku do 282 w ubiegłym, to problem bezdomności wciąż kosztuje Kaliszan setki tysięcy złotych rocznie. Ale magistrat nie pozostawia mieszkańców bez nadziei. Miasto zapowiada, że analizuje możliwości finansowe pod kątem roku 2027. Dopiero wtedy możliwe byłoby uruchomienie programu. Na ten moment jedyną grupą zwierząt objętą miejskim programem kastracji pozostają koty wolnożyjące. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Motywy polskie, homage to Robert Frank, to wystawa fotografii Zenona Harasyma, Stanisława Kulawiaka, Jerzego Ochońskiego i Przemka Piwowara w Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim. Wystawę przygotowano w 2024 roku ku pamięci Roberta Franka, legendy światowej fotografii.
5: Henri Carter-Bresson wprowadził i napisał coś takiego właśnie o decydującym momencie, że trzeba po prostu wyczekiwać na zbieżność czasu i chwili. Natomiast zdjęcia Roberta Franka były taką osobistą improwizacją na temat ówczesnej Ameryki. Nas to bardzo interesowało. Publikując w prasie nasze fotografie, to były nie te zdjęcia, które byśmy chcieli, żeby one zaistniały na forum publicznym, tylko po prostu te, które były stosowne do danego artykułu.
2: Powiedział Radiu Centrum Stanisław Kulawiak, kurator wystawy. Ekspozycja będzie dostępna od 4 maja do 3 czerwca. Spotkanie z autorami zaplanowano na 15 maja. Nie udało się zespołowi TS Liskowia Gwinta-Akt Lisków awansować do drugiej ligi siatkówki. W trzydniowym turnieju finałowym rozegranym w hali w Liskowie wzięły udział 4 drużyny: MKS Bzura Ozorków, Polikap KS 1 Reda, KS Halinów, sekcja siatkarska oraz gospodarze. Z 3 rozegranych spotkań siatkarze z Liskowa wygrali 1-3-2 z KS Halinów, natomiast z MKS Bzurą Ozorków przegrali 0-3, a z UKS 1 Reda 2-3, co uplasowało ich na trzeciej pozycji turnieju. Awans do drugiej ligi siatkówki uzyskiwały 2 najlepsze drużyny finału w tym roku, to Reda i Ozorków.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: Włoszczyzna 2 pęczki za 9 zł, pieczarki 10,99, brokuł 6,99, papryka Ramiro 18,99. Z naszej produkcji ciasto maślane z wiśniami i bagietka szefa, a z delicji stripsy z piersi kurczaka. Uwaga, kaszanka wiejska Wróblewicz 18,90 i ligawa wołowa 64,90. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe, kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
3: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.

0: Za 10 minut 10, sobota, przedpołudnie, majówka, ale na drogach, jak się okazuje, nadal niebezpiecznie. Ruchy przecież jest spory. Przypominam o możliwych jeszcze utrudnieniach. Po wypadku, po zderzeniu dwóch aut osobowych na drodze wojewódzkiej 470 na wysokości skrzyżowania Dębe-Florentyna, tam do takiego zdarzenia doszło i jeszcze na miejscu pracują służby. Mamy dla Was miejsca z tego zdarzenia. Za zdjęcia dziękujemy pomocy drogowej Kalisz-Tir-Świątek Assistance 24HE. Zaglądajcie na facebookowy profil Radia Centrum.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem. 106,4 FM. Radio Centrum.

0: reklama. Temperatura.
1: Majówka tylko w Emilianowie. Już 2 maja wielkie otwarcie sezonu Majówki Emilianów. Na scenie największe gwiazdy disco polo. Skolim, Zenon Martyniuk oraz Łobuzy. O taneczny klimat zadbają nasi wspaniali rezydenci. 2 maja, Skolim, Zenek Martyniuk, Łobuzy. Musicie być razem z nami.
2: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
1: Majówka Emilianów.
3: O la la, la majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin Kępno. Mianowice, ulica Rozwojowa 3. Regulamin w sklepie i na leroymerlin.pl.
0: Reklama. Gramy.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Takiej nudy w pogodzie właśnie oczekiwaliśmy na majówkę. Idealnie nudna pogoda. Błękitne niebo, mnóstwo słońca, ani jednej chmury i taka będzie cała sobota. Do tego oczywiście bardzo ciepło. Już teraz mamy od 18 do 19 stopni w regionie, a dziś maksymalnie 24. Odczuwalna temperatura może być nawet minimalnie wyższa.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 10.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj dzień flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
5: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
6: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
5: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
6: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
5: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tak zwanych zaświadczeń stażowych.
4: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem Sulinowie w zachodniopomorskiem. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało-czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4 mecz z Houston Rockets i awansowali do 2 rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Tyle jeśli chodzi o najważniejsze wiadomości, a przy majówce wracamy do muzyki. 3 po 10:00.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie. Od poniedziałku 4 maja w Ostrowie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro. Zapraszamy od 4 maja.
5: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
0: Reklama.

0: To muzyka, jaką lubisz na majówkę. Ray Dalton, 17 minut po godzinie 10. Za niespełna dwie godziny, punktualnie o 12:00, startuje 31. jarmark archeologiczny na Kaliskim Zawodziu, który tym razem przeniesie nas 2000 lat wstecz na granicę dwóch światów za sprawą antycznej Kalisji. Cóż takiego będzie się działo na miejscu i dlaczego takie to właśnie przenosiny do historii? O tym Michał Antoniak z rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. Posłuchajcie.
1: Nawiązujemy do antycznych korzeni Kalisza, czyli do tej Kalisji, którą Klaudiusz Ptolemeusz umiejscowił na swojej mapie w II wieku naszej ery. Tutaj ten okres wpływów rzymskich, kiedy między Rzymem a Bałtykiem kursowały te karawany handlowe, no jest bardzo silnie uzasadniony. Chcemy nawiązać zarówno do takiej lepiej poznanej kultury przeworskiej, która zamieszkiwała te tereny, z taką potężną osadą w Piwonicach, przez 800 lat, ale jednocześnie musimy też zahaczyć o temat bardzo istotny, a w narracji stosunkowo mało obecny. Celtów, którzy też na tych terenach żyli.
0: Będzie bursztynnik, będzie księżniczka wielbarska, no mnóstwo się wydarzy, warsztat tkacki, także pokaz walk gladiatorów. To wszystko od godziny 12 do 18 na Kaliskim Zawodziu, zarówno dziś, jak i jutro w tych samych godzinach.
2: Warto się wybrać.
0: Piszemy o tym dla was na rc.fm. Zaglądajcie. Olivia Dean. I could be-

0: Pogoda wyśmienita, idealna w majówkę na grilla. No ale teraz pytanie, czy można wszędzie, z każdym, gdziekolwiek, o której porze, o jakiej porze? Agnieszka Walczak, cześć.
1: Cześć. Ja myślę, że z każdym i o każdej porze to można.
0: Teoretycznie
1: tylko,
0: tak. No.
1: Tylko chyba nie w każdym miejscu.
0: Aczkolwiek trzeba uważać z kim, prawda? Bo to różnie się może grill skończyć.
1: Też. No. Lepiej zaprosić kogoś, kogo się lubi, z kim ma się jednak
0: jasne.
1: Takie przyjazne stosunki.
0: I się nie przejemy.
1: Też. To no. Chyba kogoś takiego, kto nic nie przyniesie.
0: Ale tak zupełnie serio, będziesz mówić w wiadomościach o tym, gdzie nie powinniśmy grillować.
1: Tak, są takie miejsca, mimo że zachęcają i mają takie odpowiednie otoczenie, gdzie chciałoby się trochę pobiesiadować, właśnie być może nawet przy ognisku.
0: To jednak prawo mówi nie.
1: Nie, można dostać mandat.
0: Więcej o tym w wiadomościach już za chwilę o 10:30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Włoszczyzna 2 pęczki za 9 zł. Pieczarki 10,99. Brokuł 6,99. Papryka Ramiro 18,99. Z naszej produkcji ciasto maślane z wiśniami i bagietka szefa. A z delicji stripsy z piersi kurczaka. Uwaga! Kaszanka wiejska Wróblewicz 18,90 i ligawa wołowa 64,90. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu Kaliszanie dumnie biorą udział w biegu z flagą. Zapraszamy na bieg rodzinny na dystansie 400 metrów i bieg główny na dystansie 3 km. Dla uczestników medale, puchary, upominki. Start o godzinie 15. Bieg jest bezpłatny. Zgłoszenia 2 maja od godziny 12 do 14:30 w restauracji Emilia Kalisz Nowy Świat 46. Honorowy patronat poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Kaleta.
3: Reklama.

0: 10:30, czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek sprawdzimy, czy ostrowscy czytelnicy korzystają z możliwości zostawienia książek bez wizyty w bibliotece. Powiemy, czy można grillować w lesie, a na koniec będzie analiza rywala kaliskich piłkarzy ręcznych w drodze o 5. miejsce.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przy głównej siedzibie biblioteki się sprawdza, a będą kolejne. Chodzi o wrzutnie, dzięki którym czytelnicy nie muszą przejmować się godzinami otwarcia biblioteki w Ostrowie Wielkopolskim.
3: Nowe wyrzutnie biblioteczne w filii dziecięcej na ulicy Kotoszyńskiej, a także filia numer 6 na Komuny Paryskiej. Jest to odpowiedź właśnie na zapotrzebowanie czytelników, którzy chcą w dni, w których, czy godzinach, w których biblioteka nie funkcjonuje, zwrócić książki, a dla nas jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ te książki szybciej wrócą do obrotu i inni będą mogli skorzystać z tych wypożyczeń. W tej chwili mamy wyrzutnie przy Bibliotece Głównej na ulicy Wolności.
2: Powiedział dyrektor biblioteki Jarosław Balcar, wypożyczona książka po trafieniu do wrzutni automatycznie ściąga pozycję z konta czytelnika.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W majówkę mieszkańcy południowej Wielkopolski chętnie biesiadują w lasach, tak pokazują minione lata. Zanim jednak rozpalicie grilla czy zaparkujecie auto wśród drzew, lepiej mieć się na baczności. Strażnicy leśni rozpoczynają akcję Majówka 26.
4: Już od środy na leśnych traktach można spotkać mundurowych częściej niż zwykle. Straż Leśna, w tym ta z Nadleśnictwa Kalisz, wspierana przez Policję i Straż Graniczną, rusza z ogólnopolską akcją, która potrwa do 8 maja. Cel to przede wszystkim bezpieczeństwo i ochrona przyrody. Jak zapowiadają leśnicy, nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy igrają z ogniem. Pod lupę będą brane wszystkie naruszenia przepisów przeciwpożarowych. I tak, nielegalne ognisko, wyrzucenie niedopałka albo zablokowanie drogi przeciwpożarowej może skutkować wysokimi karami, a w skrajnych przypadkach wnioskiem do sądu. Borowi przypominają, las jest otwarty dla wszystkich, ale rządzi się swoimi prawami. Warto wcześniej zaplanować swoją wycieczkę i zajrzeć na portal Czas w Las. Informacje tam zawarte pomogą zaplanować trasę. Darmowa aplikacja wskaże też, gdzie legalnie i bezpiecznie zostawić samochód. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
2: Można powiedzieć, że przed Netland MKS-em Kalisz najważniejszy mecz sezonu. Podopieczni Rafała Kuptela na wyjeździe będą walczyć o możliwość gry o 5. miejsce na koniec sezonu. Przeciwnikami kaliskich szczypiornistów będzie MMTS Kwidzyn. W fazie zasadniczej w domowym meczu MKS w końcówce odrobił 7-bramkową stratę i wygrał 32-31. W rewanżowym spotkaniu gra była bardziej wyrównana, ale więcej szczęścia miał Kwidzyn, wygrywając u siebie 30-29.
5: Po tym, co prezentuje w ostatnich dwóch miesiącach, widzę, na pewno czeka nas duże wyzwanie. Zespół, który gra solidnie w obronie, mają dobrego bramkarza. Grając też strasznie szybką piłką, szybki środek czy kontra w drugie tempo, to jest ich też mocno obroni i tutaj musimy się też na to skupić, żeby ich zneutralizować. Chcemy gdzieś tam powalczyć o możliwość grania o 5. miejsce. No, czeka nas na pewno trudna wyprawa. Chcemy mocno, twardo w obronie pograć i tak samo gdzieś w ataku szybką piłę pograć. Zależy nam na pewno, żeby grać ten mecz.
2: Powiedział Radiu Centrum Rafał Kuptel, trener Netland MKS Kalisz. Wygrana w Kwidzynie da możliwość gry o 5. miejsce. Przegrana to walka o miejsce 7. na koniec sezonu. Mecz Kwidzyn-Kalisz dziś o godzinie 18:00 w Kwidzynie. Mecz będzie transmitowany online.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasy? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
4: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: I gra muzyka.
8: Ja się

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To właśnie ten numer. Nareszcie męskie granie orkiestra. Wersja na rok 2026. Tak, tak. Już się pojawiło. Trochę wcześniej niż zwykle, ale mamy to i gramy dla was. I to jest także numer, który możecie wspierać w głosowaniu do kolejnego notowania listy przebojów Top 30. Męskie granie orkiestra 2026. Tytuł Nareszcie. Klikacie na rc.fm do zakładki lista przebojów i tam do dyspozycji waszej 15 nowych numerów. Wśród nich właśnie ten, którego słuchaliśmy przed momentem, ale jest też nowy kawałek Cleo, jest Teddy Swims, jest także formacja BTS, która znów zdobywa świat kolejnym swoim przebojem. rc.fm, zakładka lista przebojów, głosujcie.
2: Lista przebojów, top 30 i gra muzyka.

0: blisko.
1: Panowie, z The Colors już za nami. Za 6.11 Amerykanie wycofują żołnierzy z Niemiec. 5000. Tak ogłosił Pentagon. To jest temat numer jeden w wiadomościach. O tym będziemy mówić punktualnie o 11.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Na majówkę? Na zawodzie! 2 i 3 maja, zawsze od 12 do 18. Zapraszamy do rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. Czekają na Was stoiska rekonstrukcyjne i pokazy historyczne. Zabawa i edukacja dla całej rodziny. Żywa historia w zasięgu ręki. A barbarzyńcy i Rzymianie przeniosą Was do świata wojowników, kupców i gladiatorów. 31. Jarmark Archeologiczny Antyczna Kalisja. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
5: Wesołe miasteczko w Ostrowie przy Placu Strzeleckim od 25 kwietnia do 10 maja. Autodrom, dmuchańce, Eurobungee, kolejka górska, karuzele. Zapraszamy!
6: Temperatura!
7: Majówka? Tylko w Emilianowie. Już 2 maja wielkie otwarcie sezonu Majówki Emilianów. Na scenie największe gwiazdy disco polo. Skolim, Zenon Martyniuk oraz Łobuzy. O taneczny klimat zadbają nasi wspaniali rezydenci. 2 maja, Skolim, Zenek Martyniuk, Łobuzy. Musicie być razem z nami.
8: Wręczę Ci mandacik za przekroczenie piękności.
7: Majówka Emilianów.
9: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczna sobota, słoneczny początek majówki, bardzo ciepły, bo w końcu zaczęło do nas napływać powietrze z południa Europy, a to oznacza przyjemne ciepełko na początku maja. Dziś bezchmurnie w całym regionie i z każdą godziną coraz cieplej, teraz 20-21 stopni, a dziś maksymalnie nawet do 24. Wiatr z południa, jak wspomniałem, słaby, do 10 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Amerykanie wycofają 5000 żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
5: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
4: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
6: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpieczniej, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
4: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13:45. Potrwa mniej więcej do 15:10. Gra też piłkarska ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry, a Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16:00 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 4 minuty już po 11:00, a my gramy na majówkę na sobotę Lady Punk, czyli polska klasyka Mniej niż zero. Za chwilę Sombr, będzie także Celine Dion. Dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś? W TipTopie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie. Od poniedziałku 4 maja w Ostrowie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. TipTop, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro. Zapraszamy od 4 maja.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od piątku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: 20 minut po godzinie 11. Doda z numerem Nie daj się sprzed lat już wielu, ale numer nadal brzmi dobrze. Dlatego gramy dla was taką muzykę podczas majówki. Za chwilę słonecznie Katrina and the Waves. Będzie także Bledka. Dzisiaj drugi dzień maja w kalendarzu. Nie było jeszcze okazji, żeby powiedzieć o tych, którzy mają okazję do świętowania. To jest Antoni. Świętuje także Borys, do zestawu Walenty oraz Zygmunt. Mamy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej w oczekiwaniu na Święto Konstytucji. To już jutro. Jest także Dzień Polonii i Polaków za granicą. A wiem, że spora grupa tych, którzy wyemigrowali, regularnie także zagląda do nas, do Radia Centrum i online słucha nas na całym świecie. To pozdrawiamy oczywiście i jeśli u was nie ma majówki, to też życzymy mimo wszystko udanego weekendu.
1: Reklama.
2: Na majówkę? Na zawodzie! 2 i 3 maja, zawsze od 12 do 18, zapraszamy do rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. Czekają na was stoiska rekonstrukcyjne i pokazy historyczne, zabawa i edukacja dla całej rodziny, żywa historia w zasięgu ręki, a barbarzyńcy i Rzymianie przeniosą was do świata wojowników, kupców i gladiatorów. 31. Jarmark Archeologiczny Antyczna Kalisja. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
3: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
4: Temperatura.
5: Majówka? Tylko w Emilianowie. Już 2 maja wielkie otwarcie sezonu Majówki Emilianów. Na scenie największe gwiazdy disco polo. Skolim, Zenon Martyniuk oraz Łobuzy. O taneczny klimat zadbają nasi wspaniali rezydenci. 2 maja. Skolim, Zenek Martyniuk, Łobuzy. Musicie być razem z nami.
6: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
5: Majówka Emilianów.
7: O la la, la majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na la majówkę w Leroy Merlin Kępno. Mianowice, ulica Rozwojowa 3. Regulamin w sklepie i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.
0: Za kilka minut Agnieszka Walczak i najważniejsze wiadomości z południa Wielkopolski. O czym powiemy?
8: Powiemy o tym, że jedna z miejscowości południowej Wielkopolski chce otworzyć filię jednego z uniwersytetów.
0: O proszę bardzo, no to dobrze, to się rozwijają, to się chwali, jasne. Jaka to miejscowość, o jakim uniwersytecie mowa, o tym powiemy już za chwilę.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Punktualnie 11:30, czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mężczyzna z ranami kłutymi na ciele znaleziony na ulicy w Jarocinie. Sprawdzimy, czy w Kobylej Górze będzie można zdobyć wyższe wykształcenie, a na koniec powiemy o majówkowych golach ostrowskich piłkarzy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 35-letni martwy mężczyzna z ranami kłutymi na ciele i zatrzymany 21-latek, który może mieć związek z tą sprawą. Jarocińskie służby zgłoszenie o leżącym na ulicy mężczyźnie otrzymały w piątek przed północą.
4: O godzinie 23:30 dostaliśmy zgłoszenie, że na ulicy Zamkowej w Jarocinie leży zakrwawiony mężczyzna. Niestety przybyły na miejsce lekarz, stwierdził zgon mężczyzny. Na ciele widoczna była przynajmniej jedna rana kłuta, najprawdopodobniej ostrym narzędziem. Ustaliliśmy, że jest to 35-letni obywatel mieszkający na terenie powiatu jarocińskiego. W ciągu niespełna 5 godzin policjanci zatrzymali innego mężczyznę 21-letniego, który miał związek z tym zdarzeniem.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Agnieszka Zaworska, oficer prasowa jarocińskiej policji. Mężczyzna był trzeźwy, ale policja na ten moment nie ujawnia, jaki był jego związek z ofiarą. Dokładne okoliczności tej tragedii ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Na początku roku władze Kobylej Góry informowały o nawiązaniu współpracy z kilkoma uczelniami z Wrocławia i Poznania, w ramach których między innymi miały zostać utworzone miejsca praktyk dla studentów z regionu. Jednak na tym samorząd nie poprzestaje. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Wiesław Berski, wójt Kobylej Góry, w planach jest powstanie filii jednej z wrocławskich uczelni, co ma również uatrakcyjnić gminę jako miejsce do życia.
5: Prowadzimy takie rozmowy z uczelniami i z Uczelnią Politechniki Wrocławskiej, aby utworzyć u nas filię Politechniki Wrocławskiej, co też wiemy, że to może spowodować może nie tyle przyrost, ale zwiększenie jakby zainteresowaniem naszą miejscowością czy Kobylą Górą i być może te młode osoby, które gdzieś tam podjęłyby u nas naukę, by zobaczyły, stwierdziły, że tutaj jest fajne miejsce do zamieszkania, do pracy i być może to będzie takim elementem, który pozwoli na to, żeby u nas bynajmniej w gminie ta liczba osób była zwiększona.
2: Szczegółów na razie brak, ale do tematu na antenie Radia Centrum będziemy wracać. Sporo bramek padło z udziałem drużyn z powiatu ostrowskiego w rozgrywkach piłkarskich od trzeciej ligi aż po piątą ligę. Nie zawsze jednak kończyło się to dobrze dla zespołów z naszego regionu.
6: W czwartek wieczorem na wyjeździe z wiceliderem tabeli Weekendem Luzino zagrała w Betclic trzeciej lidze Pogoń Nowe Skalmierzyce. Zespół trenera Piotra Skokowskiego prowadził od 13 minuty po golu Dawida Rachela, ale 8 minut później było już 2-1 dla faworyzowanych gospodarzy. Pogoń wyrównała w 50 minucie, ale szybko z rzutu karnego odpowiedział Weekend Luzino. W 80 minucie zrobiło się 4-2, a wynik meczu na 4-3 pięknym strzałem za pola karnego ustalił Martin Perwenis. Pogoń z dorobkiem 29 punktów jest 15 w tabeli Betclic trzeciej ligi. O utrzymanie, ale w Arbut czwartej lidze walczą piłkarze Ostrowi 1909, którzy w świąteczny piątek przegrali 0-3 z liderującą tabeli Kotwicą Kurnik. Przed wyższą porażką gości uchronił Kacper Dziuba, który w 77 minucie obronił rzut karny. Biało-czerwone pasiaki mają na koncie nadal 24 punkty i plasują się na 15 pozycji. Drugie z rzędu zwycięstwo zanotowali piłkarze Centry 1946 Ostrów, którzy w piątek na Stadionie Miejskim pokonali 4-2 Polonię II Dąb Zaborowo-Leszno. Ostrowski zespół prowadził do przerwy 3-0. Wynik ten utrzymał się do 86 minuty, ale goście szybko strzelili 2 gole i zrobiło się nerwowo. Wynik na 4-2 ustalił tuż przed końcem meczu Łukasz Lewandowski. Centra z dorobkiem 30 punktów jest 9 w tabeli Redbox 5 ligi. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Kiedy ostatnio coś naprawdę Cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja, Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.

Za kilkanaście minut już będzie sobotnie południe. Majówka trwa. Co tam u was? Dajcie znać. 62503164. Wasz numer telefonu. Jestem z wami też na facebookowym profilu Radia Centrum. Tu zawsze możecie napisać. Połowa majówki właściwie już niemal za nami. Polacy korzystają z pięknej pogody. Będziemy o tym mówić też w wiadomościach o godzinie 12. Proszę uważać, bo na trasach spory ruch. Zarówno wczoraj, jak i jutro będzie sporo samochodów. Wczoraj też było korkowo. Dzisiaj jest taki moment uspokojenia. Policji sporo na drogach. To akurat dobrze, bo czuwają nad naszym bezpieczeństwem i eliminują tych, którzy dociskają gaz za mocno albo, no, co gorsza, mają podwójny gaz. Tacy też się niestety zdarzają. I tego powinno być jak najmniej. Więcej na ten temat w wiadomościach. Te kolejne w Radiu Centrum punktualnie o godzinie 12. A teraz muzycznie Enrique Iglesias i Pitbull. You think I worry about hell?

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasy? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia. Kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Włoszczyzna 2 pęczki za 9 zł. Pieczarki 10,99. Brokuł 6,99. Papryka Ramiro 18,99. Z naszej produkcji ciasto maślane z wiśniami i bagietka szefa. A z delicji stripsy z piersi kurczaka. Uwaga, kaszanka wiejska Wróblewicz 18,90 i ligawa wołowa 64,90. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Cały czas bezchmurne niebo nad Kaliszem Ostrowem, nad Pleszewem. Cała południowa Wielkopolska skąpana dzisiaj w wiosennym słońcu, ale takim, które już ma swoją moc. Sobota bez opadów i ciepła 24 stopnie, nawet maksymalnie dzisiaj na termometrach. Teraz 21-22, więc będzie jeszcze nieco cieplej.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy. Ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
5: Dzisiaj wodujemy łódkę. Dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
4: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
6: Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
4: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
7: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
4: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A my z początkiem tej godziny ruszamy w podróż muzyczną z polską klasyką. Grupa Perfect i Niepokonani. 4:04. Za chwilę Coldplay, Beyoncé będzie też absolutnie najlepsza. Tina Turner z numerem The Best.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
2: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O la la, la majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin Kępno. Mianowice ulica Rozwojowa 3. Regulamin w sklepie i na leroymerlin.pl.
0: Reklama.
6: Podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij.

po prostu najlepsza. Tina Turner, The Best. Mam nadzieję, że też to, co najlepsze, ląduje u was dzisiaj na grillu, bo pogoda jest idealna. Wiem, że wielu właśnie 1-2 maja rozpoczyna sezon grillowy. Są też tacy, którzy rozpoczęli już znacznie wcześniej i jestem w tym gronie. Ale jeżeli ktoś zaczyna teraz, to czekamy na wasze zdjęcia, na fotki tego, co dzisiaj ląduje na grillu. Nie tylko mięcho, ale dodatki i cała inna plejada gatunków potraw, tego wszystkiego, co można wrzucić na ruszt. Jeżeli udało wam się stworzyć coś fajnego i chcecie się podzielić ze światem tym, to dajcie znać. Facebookowy profil Radia Centrum 106.4. Tam czekamy na wasze komentarze.

0: 12.20, sobotnie popołudnie, majówka. Co w wiadomościach? O tym już teraz Agnieszka Walczak.
1: To będą dobre wiadomości dla kibiców KKS-u, który wygrał.
0: Są trzy punkty?
1: Są.
0: A czy te trzy punkty jeszcze cokolwiek mogą zmienić w historii KKS-u?
1: Mogą. Jeszcze są takie nadzieje na to, że...
0: Trzy punkty, które dały nadzieję na to, że coś się uda zmienić.
1: Że będzie lepiej.
0: Okej. I że nie będzie w Kaliszu trzeciej ligi, a pozostanie druga. Trzymamy kciuki. O tym między innymi w wiadomościach już za niespełna 10 minut.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
5: Nie do wiary.
6: Odzież używana na kilogramy?
4: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie. Od poniedziałku 4 maja w Ostrowie.
6: Trzeba się tam wybrać.
7: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro. Zapraszamy od 4 maja.
8: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Włoszczyzna 2 pęczki za 9 zł. Pieczarki 10,99. Brokuł 6,99. Papryka Ramiro 18,99. Z naszej produkcji ciasto maślane z wiśniami i bagietka szefa. A z delicji stripsy z piersi kurczaka. Uwaga! Kaszanka wiejska Wróblewicz 18,90 i ligawa wołowa 64,90. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
9: Temperatura. Majówka tylko w Emilianowie. Już 2 maja wielkie otwarcie sezonu Majówki Emilianów. Na scenie największe gwiazdy disco polo: Skolim, Zenon Martyniuk oraz Łobuzy. O taneczny klimat zadbają nasi wspaniali rezydenci. 2 maja Skolim, Zenek Martyniuk, Łobuzy. Musicie być razem z nami.
10: Ręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
9: Majówka Emilianów.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
3: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: 12:30 na zegarach. Czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nietrzeźwe, bez prawa jazdy. Zaczniemy od porannego zdarzenia w powiecie kaliskim. Powiemy o zmianie w kościele w Choczu, która wywołała zdziwienie wśród wiernych. Będzie też o wygranej KKS-u Kalisz.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poranne zdarzenie we Florentynie w gminie Żelazków na drodze wojewódzkiej 470. Sprawca był pijany i nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem. Jak przekazała radiu podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 45-latek kierujący Mitsubishi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej Toyotą 33-letniej kobiecie. Doszło do zderzenia obu pojazdów. Kierująca Toyotą trafiła do szpitala, była trzeźwa. Badanie stanu trzeźwości 45-latka wykazało, że miał w organizmie blisko promil alkoholu. Ponadto nie posiadał uprawnień do kierowania. Mężczyzna został zatrzymany.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: O parafii w Choczu zrobiło się głośno w mediach społecznościowych. Po 20 latach pracy z parafianami żegna się organista Marcin Madalski, podkreślając, że taka jest decyzja proboszcza. Ojciec Dyzma Marcin Grul wyjaśnia, że organista nie przyjął nowych warunków pracy.
4: Marcin Madalski był chyba jedynym organistą w okolicy zatrudnionym na pełen etat. Grał na mszach, na nabożeństwach, rejestrował intencje mszalne, a kiedy chocki cmentarz znalazł się w internecie, prowadził portal Grobonet. Nowy proboszcz, ojciec Dyzma Marcin Gul, zaproponował organiście zmianę umowy na pół etatu. Policzył, że granie na 4 mszach świętych w niedzielę, jednej od wtorku do piątku wieczorem i 2 w sobotę, zajmuje organiście około 10 godzin w tygodniu, przy czym etat wymaga 40 godzin pracy. Praca pana Marcina była niewspółmierna z wynagrodzeniem, zwłaszcza, że za śluby i pogrzeby wpadały mu pieniądze dodatkowe, powiedział Radiu Centrum proboszcz. Marcin Madalski nowych warunków pracy nie przyjął. Kolejnym krokiem proboszcza było wypowiedzenie umowy o pracę z dniem 30 kwietnia. Tego dnia w Sądzie Pracy w Kaliszu odbyła się rozprawa z powództwa organisty, kolejna 8 września. Na swoim profilu facebookowym Marcin Madalski żegna się z parafianami, dziękując za lata pracy, za relacje, życzliwość i wsparcie. Pod postem pojawiły się wpisy różne. Teraz przed proboszczem chockim 2 zadania. Znalezienie organisty chociaż na niedzielę i połączenie społeczności parafialnej po raz kolejny podzielonej. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Piłkarze KKS-u Kalisz nie składają broni w walce o utrzymanie w BetClick drugiej lidze. W piątkowe popołudnie Kaliszanie rywalizowali na wyjeździe z Resowią Rzeszów i choć to gospodarze byli faworytem tego spotkania, to 3 punkty przyjechały do Kalisza. Piłkarze KKS-u wygrali 1-0 po golu w końcówce pierwszej odsłony autorstwa Jakuba Jelenia. Ten sam zawodnik mógł podwyższyć wynik w 57 minucie, jednak nie wykorzystał rzutu karnego, przez co Kaliszanie do samego końca musieli zachować pełne skupienie.
5: Słowa uznania dla mojej drużyny, ogromny szacunek za to, że nie pękli też w tym momencie. Oni mi cały czas pokazują tutaj ogrom ambicji, ogrom determinacji. Tak więc cieszymy się na pewno, bo bardzo chcieliśmy to spotkanie wygrać. Myślę, że było to widoczne. Natomiast oczywiście jest duża radość, ale też przy tym wszystkim zachowujemy pokorę, bo wiemy, w jakim miejscu jesteśmy. Ale oczywiście robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby z tego miejsca się wydostać.
2: Podsumował Artur Derbin, trener KKS-u Kalisz. Po tym zwycięstwie Kaliszanie nadal znajdują się w strefie spadkowej, ale mając 31 punktów, tracą już tylko 3 do miejsca barażowego, a do bezpiecznej 12 lokaty brakuje im 6 punktów. W następnej kolejce KKS podejmie u siebie rezerwy Śląska Wrocław, które obecnie zajmują 7 pozycję w tabeli.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Ka-ching.
1: Jesteśmy z wami podczas tegorocznej majówki, bardzo pogodnej, bardzo przyjemnej, ale też jak coś, to jesteśmy do pomocy. Słuchaczka Ola przed momentem przesłała do nas zdjęcia na facebookowym profilu Radia Centrum. Przed momentem na plaży w Murowańcu znalazła klucze na smyczce, które są teraz odwieszone na drewnianej wiacie przy plaży. Jeżeli ktoś zagubił, wie do czego te klucze są potrzebne, to warto sobie podejść w to miejsce. Przypomnę, plaża w Murowańcu, tam klucze odwieszone na drewnianej wiacie przy plaży. To wiadomość od naszej słuchaczki Oli. Ola, dziękujemy za czujność i za sygnał. Przekazujemy w świat. Mam nadzieję, że klucze za chwilę wrócą do właściciela.
2: Reklama.
3: Na majówkę? Na zawodzie! 2 i 3 maja, zawsze od 12 do 18, zapraszamy do rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. Czekają na Was stoiska rekonstrukcyjne i pokazy historyczne, zabawa i edukacja dla całej rodziny, żywa historia w zasięgu ręki, a barbarzyńcy i Rzymianie przeniosą Was do świata wojowników, kupców i gladiatorów. 31. Jarmark Archeologiczny Antyczna Kalisja. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
4: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce Twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe, kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
5: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
6: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
7: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
5: Feniks to styl i elegancja.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
10: I gra muzyka.

0: był swego czasu wielki hit Linkin Park, muzyka jaką lubisz na majówkę. A nowości oczywiście na rc.fm w zakładce Lista Przebojów. Kilka nowych kawałków po ostatnim notowaniu listy przebojów Top 30. Między innymi duet Sabrina Carpenter i Madonna. Między innymi męskie granie orkiestra wersja na rok 2026. I w zestawie propozycji do głosowania na kolejne piątkowe notowanie jest także Marisa z kawałkiem Odkochaj. To jest numer, który teraz wam zagram na majówkę w Radio Centrum. Głosujcie rc.fm.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1 zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
3: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
2: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
4: Wesołe miasteczko w Ostrowie przy Placu Strzeleckim od 25 kwietnia do 10 maja. Autodrom, dmuchańce, Eurobungee, kolejka górska, karuzele. Zapraszamy.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.
8: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: To nam Michael Jackson wyśpiewał tutaj ładnie Billie Jean. Przy takiej pogodzie można nawet pobujać biodrem, dlaczego nie? Słonecznie do końca dnia, bez opadów oczywiście, piękna majówka, gorąca można powiedzieć, 24, nawet 25 stopni dzisiaj na termometrze w naszym regionie. Wieczór też pogodny i ciepły, jeżeli ktoś pod grilla na przykład, to 17 na termometrze, jeszcze o 21 nie ma na co narzekać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie, zginęły dwie osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
5: Najważniejszy jest ten mecz.
6: Jak nie teraz, to kiedy?
4: O 16 na Stadionie Narodowym. Górnik Raków w finale Pucharu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
7: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
4: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa, łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej dwie osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe Centrum Onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
8: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scyntygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
4: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
6: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
4: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
9: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny. Tylko i wyłącznie ten mecz, zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
4: Mecz o 16 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To Roxy Faust z numerem Na szeroką wodę. 10 minut po godzinie 13, tak a propos wody, to zaglądamy teraz w okolice plaży w Murowańcu. Tam słuchaczka Ola napisała do nas przed kilkunastoma minutami, przypomnę, znalazła klucze na smyczce z napisem Klasyk Tatu. O proszę, klucze na takiej smyczce są odwieszone na drewnianej wiacie przy plaży w Murowańcu. Jeżeli ktoś zgubił i poszukuje czarnej smyczki z kluczami z takim właśnie napisem, to proszę podejść w to miejsce, a podziękować trzeba nawet radiowo słuchaczce Oli za znalezienie.
1: Reklama.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Dołącz do firmy Portos, producent przesłon okiennych, zatrudni operatorów, specjalistów, magazynierów. Do wyboru dwie lokalizacje, Kalisz, Kuchary. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie oraz rozwój zawodowy. Portos, otwórz się na nową pracę. Telefon 625 055 205. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@portosrolety.pl.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce Twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia. Kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: 13.30 czas na wiadomości Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o kaliskich uroczystościach z okazji majowych świąt. Przypomnimy, że warto się wybrać na zawodzie. Będzie też o dobrej lokacie Ostrowianina wyjeżdżonej na Węgrzech.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Punktualnie o 12 na kaliskim głównym rynku odbyło się uroczyste wciągnięcie biało-czerwonych flag na maszty. Wszystko w ramach miejskich obchodów Dnia Flagi. Zdecydowanie hucznie w Kaliszu obchodzone będzie święto 3 maja, na które słuchacze Radia Centrum zaprasza Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza.
3: Tak naprawdę, drodzy mieszkańcy, rozpoczęliśmy tą majówkę przy pięknej pogodzie. Dzisiaj dzień flagi, święto flagi państwowej i taka uroczystość przed ratuszem. Bardzo krótka, ale bardzo symboliczna i odśpiewanie hymnu narodowego. A jutro oczywiście Konstytucji 3 maja. Maja święto i zapraszamy wszystkich mieszkańców w godzinie 10.15 przed ratusz na płytę głównego rynku na uroczystość bardzo ważnej konstytucji i jedno z najważniejszych świąt państwowych.
2: Jak informują kaliskie władze, w programie przewidziano przemówienie okolicznościowe oraz część artystyczną. Krótki program Małe Serce dla Wielkiej Polski został przygotowany przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 8 w Kaliszu. Uczestnicy obchodów wysłuchają także koncertu orkiestry dętej Dobrzec Kalisz pod dyrekcją Jacka Konopczyńskiego. Po zakończeniu uroczystości nastąpi przemarsz do katedry świętego Mikołaja, gdzie o 11.15 odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: To będzie niezwykła podróż w czasie. Tegoroczny 31. jarmark archeologiczny na zawodzie przeniesie uczestników o 2000 lat wstecz, na granicę dwóch światów, a to za sprawą antycznej Kalisji, inspirowanej najstarszą wzmianką o mieście na mapie Germania Magna, na której odnotowano 137 lokalizacji dawnego świata.
4: Nawiązujemy do antycznych korzeni Kalisza, czyli do tej Kalisji, którą Klaudiusz Ptolemeusz umiejscowił na swojej mapie w II wieku naszej ery. Tutaj ten okres wpływów rzymskich, kiedy między Rzymem a Bałtykiem kursowały te karawany handlowe, jest bardzo silnie uzasadniony. Chcemy nawiązać zarówno do takiej lepiej poznanej kultury przeworskiej, która zamieszkiwała te tereny, z taką potężną osadą w Piwonicach przez 800 lat, ale jednocześnie musimy też zahaczyć o temat bardzo istotny, a w narracji stosunkowo mało obecny. Celtów, którzy też na tych terenach żyli, prowadzili własne mennictwo.
2: Powiedział Radiu Centrum Michał Antoniak z rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. To jeden ze światów barbarzyńcy, Celtowie, przedstawiciele kultur przeworskiej i wielbarskiej. Z drugiej strony można spotkać przedstawicieli Imperium Rzymskiego. Główna różnica między nimi to piśmiennictwo, więc w Imperium będą szkoły legionistów i gladiatorów. To, co ich połączyło, to bursztyn, więc i tego nie zabraknie w antycznej Kalisji z pogranicza dwóch światów.
5: Dlatego też na wydarzeniu nie zabraknie bursztynika, który będzie miał warsztat właśnie bursztynniczy, ale też będzie robił taki pokaz wybuchu bursztynowego, także to też jest bardzo atrakcyjne wizualnie. Nawiązując do Celtów, będzie mennica celtycka, będzie księżniczka wielbarska, która będzie przedstawiała warsztat kacki, będzie pan, który będzie robił tarczę, szczytnik, będzie brązownik, który będzie pokazywał, jak na przykład robiono takie piękne fibule, zapinki.
2: Dodała Magdalena Greberska, kierowniczka rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. Przygotowywane są także graniczne starcia, czasami handlowe, czasami kulturowe, czasami zbrojne, a możliwość poznania antycznej Kalisji w ramach tegorocznej 31. edycji Jarmarku Archeologicznego dziś i jutro w godzinach od 12 do 18. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Jakub Krawczyk zdobył 11 punktów i zajął 5. miejsce w finale indywidualnego Pucharu Europy do lat 24, które w piątek rozegrano w węgierskim Debreczynie. Polak odpadł w rywalizacji w wyścigu barażowym o awans do finału.
6: Finał indywidualnego Pucharu Europy U24 to nowa impreza w kalendarzu FIM, w której startowali przedstawiciele 15 nacji. Poziom zawodników był mocno zróżnicowany. Na specyficznym torze w Debreczynie kluczowe znaczenie miały pola startowe. Jakub Kramczyk zaczął od zewnętrznych, które nie były handicapem, stąd też po dwóch seriach miał na koncie tylko 3 punkty. Później przeszedł na wewnętrzne pola i było znacznie lepiej. Gdyby nie błąd w pojedynku z Matiasem Polesztadem, Ostrymianin mógł zakończyć rywalizację w rundzie zasadniczej z 12 punktami na trzecim miejscu. miejscu. Tak był czwarty z 11 oczkami i w barażu jako drugi wybierał pole startowe. Zdecydował się na pole bez, którego przegrał start i nie liczył się w walce o awans do finału. Historyczną imprezę w Debreczynie wygrał Norwek Matthias Polestad, drugi był Duńczyk Wilacz Nagel, a trzeci niespodziewanie reprezentant Niemiec Janek Honzak. Miejsca na podium w finale zabrakło do Słoweńca Andrzej Grmeka. Na piątej pozycji sklasyfikowany został Jakub Krawczyk. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Temperatura. Majówka tylko w Emilianowie. Już 2 maja wielkie otwarcie sezonu Majówki Emilianów. Na scenie największe gwiazdy disco polo. Skolim, Zenon Martyniuk oraz Łobuzy. O taneczny klimat zadbają nasi wspaniali rezydenci. 2 maja. Skolim, Zenek Martyniuk, Łobuzy. Musicie być razem z nami.
2: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
1: Majówka Emilianów.
3: Wesołe miasteczko w Ostrowie przy Placu Strzeleckim od 25 kwietnia do 10 maja. Autodrom, dmuchańce, Eurobungee, kolejka górska, karuzele. Zapraszamy!
0: Reklama.

Za kwadrans godzina 14. Dziś drugi dzień maja, dziś mamy w kalendarzu Dzień Flagi Rzeczpospolitej. No i dziś także w Kaliszu o godzinie 15. Kolejny 16 bieg z flagą. Wtedy start biegu rodzinnego na skromnym, ale ważnym dystansie. 400 metrów. Każdy może dołączyć. A później oczywiście o 15.30 bieg główny na dystansie 3 km. Biegacze pokonają trasę wiodącą trasą bursztynową i alejkami.

0: Za 10 minut 14 Enia, za nami muzycznie weekend, trwa majówka również. Damian Klimiński, witaj, cześć.
1: Cześć, dzień dobry, witam
0: jak
1: serdecznie.
0: Jak tam majóweczka?
1: W środku majówki, dobrze, fajnie. Już grill był.
0: Tak. Co było na ruszcie?
1: Kiełbaska, karkóweczka, tradycyjnie.
0: Okay. I coś do tego jeszcze? A nie, dobra. Nie, byś mnie złapał.
1: Tutaj.
0: A, proszę. 14 jest.
1: Wiesz, oranżada.
0: No, jasne.
1: Kawa, herbata.
0: Bardzo dobrze. Przykładny obywatel.
1: Dokładnie.
0: Tak, jeżeli wy coś wrzuciliście na ruszt, to na facebookowym profilu Radia Centrum też jest odpowiedni post, pod którym możecie...
1: Grillują słuchacze.
0: Grillują,
1: też,
0: tak. Możecie dorzucić swoje komentarze. Najlepiej to są komentarze w postaci foto, tak, na mile widziane.
1: Fotokomentarze, czekamy na takie.
0: Tak. Co na ruszcie?
1: Pochwalcie się, jak to u was wygląda. Czy tam już dobrze grill rozpalone?
0: Tylko róbcie zdjęcia na początku, bo pod koniec grilla są niewyraźne.
1: To przez ten dym.
0: Wiadomo, o to chodzi. Damian zostaje z wami do godziny 20. To będzie fajna majówka. Ja dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
3: O la la, la majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin Kępno. Mianowice, ulica Rozwojowa 3. Regulamin w sklepie i na leroymerlin.pl.
0: Reklama.

0: in.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszy i w regionie południowej Wielkopolski naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. 23 stopnie w tej chwili na termometrach, a odczuwalna temperatura to 27 stopni. Lepiej być nie może, słuchajcie, pogoda dzisiaj jak na zamówienie. Wzrośnie ona jeszcze dzisiaj maksymalnie i to już niebawem do 25 stopni. Wtedy odczuwalna też wzrośnie. Do tego słaby wiatr wieje z południowego zachodu. Niebo bezchmurne, ciśnienie wysokie i zaczyna powoli spadać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze AMRAAM i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
6: Majóweczka?
7: Majóweczka.
8: Pogoda nam sprzyja, no, jest okej. Okay.
7: Każdego roku robimy tak, że przed całą majóweczką wybieramy się zawsze.
8: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
5: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy, warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
9: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
5: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polski. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po 14, no to cześć, dzień dobry raz jeszcze. Witam gorąco, witam pogodnie, witam słonecznie, majówka w pełni. A więc masa dobrej muzyki oczywiście na ten czas specjalnie dla was, jeśli grillujecie, podróżujecie, jesteście właśnie w drodze, w jakieś miłe, przyjemne miejsce. To gramy dla was. Artur Gadowski, szczęśliwego Nowego Jorku na dobry początek naszego dzisiejszego majówkowego spotkania. Nadia w kolejce będzie, także Selena Gomez i wiele, wiele innych.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Na 31. jarmark archeologiczny Antyczna Kalisja na Kaliskie Zawodzie. Dzieje się tam sporo. Przed chwilą wrócił stamtąd nasz reporter Dawid Nawrocki i na facebookowym profilu Radia Centrum zamieścił także zdjęcia tych wszystkich atrakcji, które na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu na Zawodziu czekają na tych wszystkich, którzy zechcą się dzisiaj tam pojawić, więc zajrzyjcie na nasz facebookowy profil Radia Centrum. Fotorelacja czeka, ale ona tak naprawdę jest po to, żeby zachęcić was do tego, żeby się tam wybrać, bo tam dziać się będzie dzisiaj naprawdę wiele. Dzisiaj i jutro. Spod między innymi oczywiście starcia gladiatorów. Będą i barbarzyńcy, i legioniści. Będą opowiadania historyczne o Beatryce bursztynem pisanej. A partnerem medialnym tego wydarzenia jest Radio Centrum. Dzisiaj do godziny 18 ten jarmark archeologiczny na Zawodziu trwa. Jutro od godziny 12 do godziny 18. Więcej o tym wydarzeniu przeczytacie na naszej radiowej stronie.
0: www.rc.fm

0: wcześniej daj mi znać.
1: Reklama.
2: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe, kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
1: Reklama.

0: Szalenie sympatyczny gość z gitarą, czyli Ed Sheeran, za nami na antenie Radia Centrum, obiekt westchnień wielu panie i absolutny mistrz. Każdy jego album, każdy jego singiel zdobywa bez trudu najmniejszego szczyty list przybojów na całym świecie. 25 minut po godzinie 14, niebawem kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. Będzie mowa m.in. o darmowej sterylizacji i chipowaniu zwierząt właścicielskich. W różnych miejscowościach, miastach, także i w naszym regionie taka możliwość się pojawia. Czy Kalisz też ma szansę na taką usługę, na taką możliwość? O tym będzie mowa niebawem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A teraz już warto uruchomić leżak, hamak, co tam macie w ogrodzie, podgłosić nieco odbiornik, laidback w głośnikach i Sunshine Reggae.

0: 14.30 na zegarach. Teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Czipowanie i kastracja zwierząt w Kaliszu. Sprawdzimy, czy mieszkańcy mogą liczyć na takie wsparcie. Zaprosimy na wystawę fotografii w hołdzie mistrzowi tej sztuki, a na koniec będzie o wynikach turnieju siatkarskiego w Liskowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy Kalisz pójdzie śladem mniejszych i uboższych miejscowości? Pyta słuchaczka Monika za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum. Chodzi o darmową sterylizację i czipowanie zwierząt właścicielskich. To rozwiązanie w wielu polskich miastach jest standardem w walce z bezdomnością czworonogów. W Kaliszu jednak na takie wsparcie mieszkańcy muszą jeszcze poczekać. Jak przekazała Radiu Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Kaliskiego Urzędu Miasta, analizujemy budżet.
4: Ponad 500 000 zł. Tyle w tym roku władze miasta wydadzą na funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Choć kwota robi wrażenie, w ubiegłym roku koszty były jeszcze wyższe i przekroczyły 600 000 zł. Mimo tego właściciele psów i kotów w Kaliszu z zabiegu kastracji czy chipowania swoich pupili wciąż muszą płacić z własnej kieszeni. Z oficjalnej odpowiedzi magistratu wynika, że miasto na razie nie prowadzi darmowych programów dla zwierząt posiadających właścicieli. Powód? Jak zawsze, pieniądze. Ratusz zasłania się brakiem funduszy, choć jednocześnie przyznaje, że nie analizowano, czy takie inwestycje mogłyby w przyszłości obniżyć koszty utrzymania schroniska. Co ciekawe, urzędnicy twierdzą, że od mieszkańców nie docierają do nich sygnały o potrzebie wprowadzenia takich rozwiązań. Tymczasem dane statystyczne mówią coś innego. Choć liczba zwierząt trafiających do kaliskiego schroniska systematycznie spada, z ponad 400 psów w 2022 roku do 282 w ubiegłym, to problem bezdomności wciąż kosztuje Kaliszan setki tysięcy złotych rocznie. Ale magistrat nie pozostawia mieszkańców bez nadziei. Miasto zapowiada, że analizuje możliwości finansowe pod kątem roku 2027. Dopiero wtedy możliwe byłoby uruchomienie programu. Na ten moment jedyną grupą zwierząt objętą miejskim programem kastracji pozostają koty wolnożyjące. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Motywy polskie, homage to Robert Frank, to wystawa fotografii Zenona Harasyma, Stanisława Kulawiaka, Jerzego Ochońskiego i Przemka Piwowara w Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim. Wystawę przygotowano w 2024 roku ku pamięci Roberta Franka, legendy światowej fotografii.
5: Henri Cartier-Bresson wprowadził i napisał coś takiego właśnie o decydującym momencie, że trzeba po prostu wyczekiwać na zbieżność czasu i chwili. Natomiast zdjęcia Roberta Franka były taką osobistą improwizacją na temat ówczesnej Ameryki. Nas to bardzo interesowało. Publikując w prasie nasze fotografie, to były nie te zdjęcia, które byśmy chcieli, żeby one zaistniały na forum publicznym, tylko po prostu te, które były stosowne do danego artykułu.
2: Powiedział Radiu Centrum Stanisław Kulawiak, kurator wystawy. Ekspozycja będzie dostępna od 4 maja do 3 czerwca. Spotkanie z autorami zaplanowano na 15 maja. Nie udało się zespołowi TS Liskowia Gwintakt Lisków awansować do drugiej ligi siatkówki. W trzydniowym turnieju finałowym rozegranym w hali w Liskowie wzięły udział 4 drużyny: MKS Bzura Ozorków, Jedynka Reda, KS Halinów, Sekcja Siatkarska oraz Gospodarze. Z 3 rozegranych spotkań siatkarze z Liskowa wygrali 1-3-2 z KS Halinów, natomiast z MKS Bzurą Ozorków przegrali 0-3, a z UKS Jedynką Reda 2-3, co uplasowało ich na trzeciej pozycji turnieju. Awans do drugiej ligi siatkówki uzyskiwały dwie najlepsze drużyny finału w tym roku, to Reda i Ozorków.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut godzina 15, a w głośnikach już teraz Reality, Lost Frequencies, będzie też Mrozu Tab, Kasia Wilk, to za chwilę.

0: Reklama.
1: Temperatura.
2: Majówka tylko w Emilianowie. Już 2 maja wielkie otwarcie sezonu Majówki Emilianów. Na scenie największe gwiazdy disco polo. Skolim, Zenon Martyniuk oraz Łobuzy. O taneczny klimat zadbają nasi wspaniali rezydenci. 2 maja. Skolim, Zenek Martyniuk, Łobuzy. Musicie być razem z nami.
3: Dręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
2: Majówka Emilianów.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już niebawem wystartują, już niebawem ruszą w biegu, biegu rodzinnym, biegu przede wszystkim z biało-czerwoną Polską, naszą flagą narodową. 2 maja w kalendarzu, a więc Dzień Flagi w całym kraju. Dzisiaj czcimy i jest to dzień, który ma na celu właśnie propagowanie świadomości o polskich symbolach narodowych. I tak też to wygląda w Kaliszu przy okazji Dnia Flagi po raz kolejny, bo już po raz 16 w Kaliszu odbędzie się tradycyjnie bieg z flagą. Impreza typowo rekreacyjna dla całych rodzin, zarówno dla tych doświadczonych biegaczy, jak i dla amatorów, jak i dla całych rodzin. W poprzednich edycjach w biegach uczestniczyło wielu kaliskich sportowców. Biegali m.in. pływacy, karatecy, piłkarze. Tradycyjnie w ramach wydarzenia zaplanowano 2 biegi. Bieg rodzinny na dystansie 400 metrów i bieg główny na dystansie 3 km. Biegacze będą pokonywali trasę wiodącą fragmentem trasy bursztynowej i później już alejkami Parku Przyjaźni. I w tych biegach nie liczy się czas.

0: Sonda Ptolemeusza w Kaliszu. Na dystansie 400 metrów, tak jak mówiłem, ten 3-kilometrowy bieg główny wystartuje dzisiaj o godzinie 15.30. Kierowcy, proszę się nad to nie martwić, to jest bieg, który nie wiąże się z większymi utrudnieniami w ruchu. Biegacze biegną tylko fragmentem szlaku bursztynowego i to raczej nie jest nią, tylko właśnie tym fragmentem trasy rowerowej i chodnika, później zbiegając już bezpośrednio na teren Parku Przyjaźni, więc myślę, że na spokojnie możemy tamtędy się kierować, jeśli chodzi o auta, ale oczywiście wszelka ostrożność w tym czasie na trasie jest mile widziana.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za nami przyznanie nominacji generalskich i admiralskich otrzymało je 12 oficerów. Były także wystąpienia zarówno prezydenta, jak i ministra obrony narodowej. Tak wyglądały w Warszawie obchody święta flagi narodowej. Do tematu wrócimy niebawem, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 15.
0: Reklama. Wesołe miasteczko w Ostrowie przy Placu Strzeleckim od 25 kwietnia do 10 maja. Autodrom, dmuchańce, Eurobungee, kolejka górska, karuzele. Zapraszamy! Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Słuchajcie, to jest już ten czas. Czas na krótki rękaw, na krótką nogawkę i przeciwsłoneczne okulary. Niczym w pełni lata. Na termometrach dzisiaj 25 stopni. Naprawdę ciepło, naprawdę przyjemnie. Temperatura odczuwalna w tej chwili, nawet wyższa, bo ona w tym momencie wynosi w okolicach 27, nawet 28 stopni. Bezchmurne niebo, pogodnie, wiatr bardzo słaby, ledwie odczuwalny, wiejący z południowego zachodu, ciśnienie wysokie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
6: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
4: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić? Mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decji.
7: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
4: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc. Nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka. A jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timi został wypuszczony do Morza Północnego. Ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To naprawdę spore zaskoczenie. No to wszystkiego dobrego życzymy wielorybowi. Żegnamy go. Powodzenia na otwartych wodach. Zatem nie wracaj do Bałtyku. 3 minuty po godzinie 15. Grzegorz Chyży już teraz na początek tej godziny w Radio Centrum i pod wiatr.

0: 9 minut, teraz już po godzinie 15 i informacja od naszej słuchaczki Oli, która informuje, że na plaży w Morowańcu znaleziono klucze. Klucze na czarnej smyczce, a klucze zostały odwieszone na drewnianej wiacie przy plaży. Olu, przekazujemy tę informację dalej, jeśli ktoś usłyszy, no może dzięki tobie klucze swoje odnajdzie. To powtórzę raz jeszcze, na plaży na Morowańcu takie klucze znaleziono na czarnej smyczce. Zdjęcie na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od piątku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Effecta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
1: Reklama.

0: 14 minut już po godzinie 15, a co przed nami, jeśli chodzi o muzykę w Radiu Centrum, no to już teraz najnowsze męskie granie Orkiestra 2026 z utworem Nareszcie. I różne muzyczne smaczki mamy dla was dzisiaj przygotowane. Po godzinie 17, jak już grill będzie na dobre rozpalone, no to wtedy my zaserwujemy to, co najlepsze, czyli hity ponad czasem na antenie Radia Centrum. No właśnie, jak już że grill będzie u was gotowy i będziecie miło spędzać czas, zajrzyjcie na facebookowy profil Radia Centrum. Może dacie znać, wyślecie jakąś fajną fotkę, jak to u was wygląda, jak to wy spędzacie majówkę. Czekam na takie informacje od was. Mam nadzieję, że ten czas udaje wam się spędzać jak najmilej. A tymczasem w głośnikach już wspomniane najnowsze męskie granie.
1: Ja się z

0: Warto się wybrać.
1: A gdzie warto się wybrać? No myślę, że w miejsce, w którym w tej chwili jest Agnieszka Walczak. Całkiem miło byłoby się dzisiaj wybrać. Dzisiaj, ale jutro także będzie okazja. Agnieszko, gdzie jesteś? Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, oczywiście, że warto się wybrać na zawodzie do rezerwatu archeologicznego. Tutaj odbywa się 31. jarmark archeologiczny, którego tegorocznym hasłem czy tytułem jest Kalisja Antyczna. To jest nawiązanie do tych naszych pierwszych korzeni, tego momentu zaznaczenia. No, myślę, że dla Kaliszan bez wątpienia Kalisja na mapie Ptolemeusza to jest nasz Kalisz, więc do tego nawiązuje tegoroczny jarmark archeologiczny, więc są kramy Słowian, w których można podejść, na przykład porozmawiać o bursztynie, dowiedzieć się, jak tworzono materiały, jak je wyplatano, bo są panie, które takie rzeczy robią. Można stworzyć własną biżuterię, taką stylizowaną właśnie na te wszystkie ozdoby, które nosiły Słowianki, czy mieszkańcy tutaj tych regionów, rejonów właśnie kilka tysięcy lat temu. A z drugiej strony jest obozowisko rzymskich legionistów, są gladiatorzy, są żołnierze i przed chwilą było starcie jednych i drugich. Takie krótkie. Powiem tak, najpierw zginęli Rzymianie, później włączyli się do tego wszystkiego legioniści i polegli tutaj przedstawiciele tych ziem, a na koniec...
1: A ja dopytam, kto wyglądał groźniej, czy ci barbarzyńcy, czy ci legioniści jednak?
2: Chyba gladiatorzy.
1: Gladiatorzy, najgroźniej.
2: Tak, ale tylko do końca, okay. Że na koniec wyszły kobiety i pooglądały sobie leżących panów na trawie. Nie wiem, z daleka nie widziałam, ale no być może zabrały to, co kosztowniejsze przyniosło.
1: O, proszę bardzo. Czyli grabież jeszcze na koniec się pojawiła.
2: Nie, ale to jest racjonalizm.
1: Panowie wstali? Szkoda, tak dopytam ostatecznie?
2: Ostatecznie wstali. Okay, Nic się nie wydarzyło.
1: Czyli... tak. Bezkrwawo się bitwa odbyła.
2: Ale to, co też zauważyłam, że wiele osób tutaj ma ze sobą koce i rozkłada je, bo teren w zawodzie jest duży, tutaj dużo miejsc, na których można po prostu sobie taki koc rozłożyć, usiąść. Dzisiaj piękna pogoda, więc trochę pobiesiadować, taki mały piknik sobie nawet zrobić, czy też po prostu się poopalać, poczytać książkę i przechadzać się od czasu do czasu między tymi wszystkimi stoiskami i brać udział w tych konkretnych punktach, wydarzeniach, które zostały przygotowane. Tak jak mówiłam, przed chwilą było starcie plemion, a o godzinie 16 na przykład będzie bursztynem pisane i to będzie takie opowiadanie historyczne. Myślę, że bardzo ważne, bo wiadomo, że leżeliśmy na szlaku bursztynowym, więc warto się o tym bursztynie więcej dowiedzieć. A o godzinie 17 będzie pokaz wybuchów pyłu bursztynowego na Majdanie i myślę, że to może być widowiskowe, mimo że jeszcze wtedy będzie widno, ale to jest stały punkt programu dzisiaj i jutro, takie właśnie pokazy będą się.
1: Będziemy musieli powoli kończyć. Agnieszko, dziękuję ci serdecznie.
2: Dziękuję również.
1: Tak jak mówiłeś, pogoda sprzyja, dzieje się dużo dla fanów historii i nie tylko, więc kierunek jeden, słuchajcie, jarmark archeologiczny na Zawodziu. Agnieszko, dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
2: Ja jeszcze przypomnę, że jesteśmy partnerem medialnym.
1: Oczywiście, oczywiście. Jesteśmy partnerem medialnym tego wydarzenia, jakby inaczej. Jutro do godziny 18, także możecie w tym wszystkim uczestniczyć.
0: Reklama.
3: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Ola la, la majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na lamajówkę w Leroy Merlin Kępno. Mianowice ulica Rozwojowa 3. Regulamin w sklepie i na leroymerlin.pl.
0: Reklama.

0: To Abba i Dancing Queen na antenie Radio Centrum, 15.30 w tej chwili już na zegarach. Czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą w tej chwili już przedstawi Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek sprawdzimy, czy ostrowscy czytelnicy korzystają z możliwości zostawienia książek bez wizyty w bibliotece. Powiemy, czy można grillować w lesie, a na koniec będzie analiza rywala kaliskich piłkarzy ręcznych w drodze o piąte miejsce.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przy głównej siedzibie biblioteki się sprawdza, a będą kolejne. Chodzi o wrzutnie, dzięki którym czytelnicy nie muszą przejmować się godzinami otwarcia biblioteki w Ostrowie Wielkopolskim.
3: Nowe wyrzutnie biblioteczne w filii dziecięcej na ulicy Kotoszyńskiej, a także filia numer 6 na Komuny Paryskiej. Jest to odpowiedź właśnie na zapotrzebowanie czytelników, którzy chcą w dni, w których, czy godzinach, w których biblioteka nie funkcjonuje, zwrócić książki, a dla nas jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ te książki szybciej wrócą do obrotu i inni będą mogli skorzystać z tych wypożyczeń. W tej chwili mamy wrzutnie przy Bibliotece Głównej na ulicy Wolności.
2: Powiedział dyrektor biblioteki Jarosław Balcar. Wypożyczona książka po trafieniu do wrzutni automatycznie ściąga pozycję z konta czytelnika.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W majówkę mieszkańcy południowej Wielkopolski chętnie biesiadują w lasach, tak pokazują minione lata. Zanim jednak rozpalcie grilla czy zaparkujecie auto wśród drzew, lepiej mieć się na baczności. Strażnicy leśni rozpoczynają akcję Majówka 26.
4: Już od środy na leśnych traktach można spotkać mundurowych częściej niż zwykle. Straż Leśna, w tym ta z Nadleśnictwa Kalisz, wspierana przez Policję i Straż Graniczną, rusza z ogólnopolską akcją, która potrwa do 8 maja. Cel to przede wszystkim bezpieczeństwo i ochrona przyrody. Jak zapowiadają leśnicy, nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy igrają z ogniem. Pod lupę będą brane wszystkie naruszenia przepisów przeciwpożarowych. I tak, nielegalne ognisko, wyrzucenie niedopałka albo zablokowanie drogi przeciwpożarowej może skutkować wysokimi karami, a w skrajnych przypadkach wnioskiem do sądu. Borowi przypominają, las jest otwarty dla wszystkich, ale rządzi się swoimi prawami. Warto wcześniej zaplanować swoją wycieczkę i zajrzeć na portal Czas w Las. Informacje tam zawarte pomogą zaplanować trasę. Darmowa aplikacja wskaże też, gdzie legalnie i bezpiecznie zostawić samochód. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
2: Można powiedzieć, że przed Netland MKS-em Kalisz najważniejszy mecz sezonu. Podopieczni Rafała Kuptela na wyjeździe będą walczyć o możliwość gry o piąte miejsce na koniec sezonu. Przeciwnikami kaliskich szczypiornistów będzie MMTS Kwidzyn. W fazie zasadniczej w domowym meczu MKS w końcówce odrobił siedmiobramkową stratę i wygrał 32-31. W rewanżowym spotkaniu gra była bardziej wyrównana, ale więcej szczęścia miał Kwidzyn, wygrywając u siebie 30-29.
5: Po tym, co prezentuje w ostatnich dwóch miesiącach, widzę, na pewno czeka nas duże wyzwanie. To zespół, który gra solidnie w obronie, mają dobrego bramkarza. Grając też strasznie szybką piłką, szybki środek czy kontra w drugie tempo, to jest ich też mocną broń i tutaj musimy się też na to skupić, żeby ich zneutralizować. Chcemy gdzieś tam powalczyć o możliwość grania o piąte miejsce. No, czeka nas na pewno trudna wyprawa. Chcemy mocno, twardo w obronie pograć i tak samo gdzieś w ataku szybką piłę pograć. Zależy nam na pewno, żeby grać ten mecz.
2: Powiedział Radiu Centrum Rafał Kuptel, trener Netland MKS Kalisz. Wygrana w Kwidzynie da możliwość gry o piąte miejsce. Przegrana to walka o miejsce siódme na koniec sezonu. Mecz Kwidzyn-Kalisz dziś o godzinie 18 w Kwidzynie. Mecz będzie transmitowany online.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Jak majówka, to w głośnikach utwór Maj od Various Manx. Maj na dobre, już rozpoczęty, już 2 maja w kalendarzu. No to gramy, można zrobić głośniej. W kolejce zespół U2 i One.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl. Temperatura!
2: Majówka? Tylko w Emilianowie. Już 2 maja wielkie otwarcie sezonu Majówki Emilianów. Na scenie największe gwiazdy disco polo. Skolim, Zenon Martyniuk oraz Łobuzy. O taneczny klimat zadbają nasi wspaniali rezydenci. 2 maja. Skolim, Zenek Martyniuk, Łobuzy. Musicie być razem z nami.
3: Wręczę Ci mandacik za przekroczenie piękności.
2: Majówka Emilianów.
0: Reklama.

0: Cyndi Lauper o tym, że dziewczyny lubią zabawę. Po prostu. Proste przesłanie, ale jakże prawdziwe w tej piosence. Myślę, że w takim czasie jak teraz nie tylko dziewczyny, ale wszyscy lubią tę zabawę i korzystać z pięknej pogody. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy, więc polscy plażowicze korzystają z majówki, gdzie te plaże są zapełnione. O tym będziemy mówić niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 16.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia. Kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili bardzo piękne i przyjemne 25 stopni. To jest już na dzisiaj temperatura maksymalna. 28 to jest ta temperatura odczuwalna, więc jeszcze więcej do tego błękitne, bezchmurne niebo i słaby, ledwie odczuwalny wiatr wiejący z południowego zachodu. Ciśnienie w dalszym ciągu wysokie. Nocą spadek temperatury najniżej do 11 stopni, a jutro w ciągu dnia, uwaga, 27. Na termometrach w Kaliszu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
5: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
4: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
6: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się, jest piękna pogoda.
7: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
6: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
8: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
4: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty już po godzinie 16.

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Reklama.

Bledka za nami na antenie Radia Centrum. 15 minut prawie już po godzinie 16. Jeśli chodzi o bieg z flagą w Kaliszu, no to ten już dobiega końca, ale na Zawodziu dzieje się i dziać się będzie jeszcze aż do godziny 18. Jutro również trwa w tej chwili wydarzenie pod nazwą 31. Jarmark Archeologiczny na Zawodziu. Mówiliśmy o tym dzisiaj już wielokrotnie, łączyliśmy się z miejscem wydarzeń, a szczegóły przypomnę na rc.fm. Ja przypomnę jeszcze, że także i Kinocentrum ma przygotowane dla Was atrakcje na majówkę, bo tam chociażby dzisiaj na ekranie o godzinie 18 jako Kino Kawka, a później o 20 Diabeł ubiera się u Prady, czyli kultowa komedia sprzed 20 lat. Wtedy można sobie przypomnieć, jak ten Nowy Jork i żółte taksówki, jak to wszystko wyglądało 20 lat temu. Kultowa Meryl Streep jako redaktorka naczelna i Anne Hathaway jako jej asystentka. No to jest film, który zapisał się już na stałe w historii popkultury. Nie tylko dla fanów mody jest to filmowa propozycja, a druga część wraca. Wraca w tej części oczywiście i Meryl Streep, i sama Anne Hathaway. Również jako asystentka, jako Emily. Ten film, tak jak mówiłem, dzisiaj na ekranie Kina Centrum, godzina 18 w małej, przytulnej sali kinowej Kino Kawka, a o 20 na dużej sali, a także jutro także w ramach Kino Kawki w tych samych godzinach. No i w kolejnym tygodniu także te filmowe propozycje na Was czekają.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe, kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Temperatura!
3: Majówka? Tylko w Emilianowie. Już z 2 maja wielkie otwarcie sezonu Majówki Emilianów. Na scenie największe gwiazdy disco polo. Skolim, Zenon Martyniuk oraz Łobuzy. O taneczny klimat zadbają nasi wspaniali rezydenci. 2 maja. Skolim, Zenek Martyniuk, Łobuzy. Musicie być razem z nami.
4: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
3: Majówka Emilianów.
5: O la la, la majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin Kępno. Mianowice, ulica Rozwojowa 3. Regulamin w sklepie i na leroymerlin.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Trójkolorowi wracają z wyjazdu ze zwycięstwem. O wygranym piątkowym meczu na wyjeździe KKS-u Kalisz będziemy mówić niebawem. Kolejna porcja informacji z regionu już o 16:30.

0: Na zegarach w tej chwili już 16:30.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nietrzeźwy, bez prawa jazdy. Zaczniemy od porannego zdarzenia w powiecie kaliskim. Powiemy o zmianie w kościele w Choczu, która wywołała zdziwienie wśród wiernych. Będzie też o wygranej KKS-u Kalisz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poranne zdarzenie we Florentynie w gminie Żelazków na drodze wojewódzkiej 470. Sprawca był pijany i nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem. Jak przekazała radiu podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 45-latek kierujący Mitsubishi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej Toyotą 33-letniej kobiecie. Doszło do zderzenia obu pojazdów. Kierująca Toyotą trafiła do szpitala, była trzeźwa. Badanie stanu trzeźwości 45-latka wykazało, że miał w organizmie blisko promil alkoholu. Ponadto nie posiadał uprawnień do kierowania. Mężczyzna został zatrzymany.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: O parafii w Choczu zrobiło się głośno w mediach społecznościowych. Po 20 latach pracy z parafianami żegna się organista Marcin Madalski, podkreślając, że taka jest decyzja proboszcza. Ojciec dyzma Marcin Grul wyjaśnia, że organista nie przyjął nowych warunków pracy.
3: Marcin Madalski był chyba jedynym organistą w okolicy zatrudnionym na pełen etat. Grał na mszach, na nabożeństwach, rejestrował intencje mszalne, a kiedy chocki cmentarz znalazł się w internecie, prowadził portal grobo.net. Nowy proboszcz, ojciec dyzma Marcin Gul, zaproponował organiście zmianę umowy na pół etatu. Policzył, że granie na 4 mszach świętych w niedzielę, jednej od wtorku do piątku wieczorem i 2 w sobotę, zajmuje organiście około 10 godzin w tygodniu, przy czym etat wymaga 40 godzin. Godzin pracy. Praca pana Marcina była niewspółmierna z wynagrodzeniem, zwłaszcza że za śluby i pogrzeby wpadały mu pieniądze dodatkowe, powiedział Radiu Centrum proboszcz. Marcin Madalski nowych warunków pracy nie przyjął. Kolejnym krokiem proboszcza było wypowiedzenie umowy o pracę z dniem 30 kwietnia. Tego dnia w Sądzie Pracy w Kaliszu odbyła się rozprawa z powództwa organisty, kolejna 8 września. Na swoim profilu facebookowym Marcin Madalski żegna się z parafianami, dziękując za lata pracy, za relacje, życzliwość i wsparcie. Pod postem pojawiły się wpisy różne. Teraz przed proboszczem chockim 2 zadania. Znalezienie organisty chociaż na niedzielę i połączenie społeczności parafialnej po raz kolejny podzielonej. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Piłkarze KKS-u Kalisz nie składają broni w walce o utrzymanie w BetClick drugiej lidze. W piątkowe popołudnie Kaliszanie rywalizowali na wyjeździe z Resowią Rzeszów i choć to gospodarze byli faworytem tego spotkania, to 3 punkty przyjechały do Kalisza. Piłkarze KKS-u wygrali 1-0 po golu w końcówce pierwszej odsłony autorstwa Jakuba Jelenia. Ten sam zawodnik mógł podwyższyć wynik w 57 minucie, jednak nie wykorzystał rzutu karnego, przez co Kaliszanie do samego końca musieli zachować pełne skupienie.
4: Słowa uznania dla mojej drużyny, ogromny szacunek za to, że nie pękli też w tym momencie. Oni mi cały czas pokazują tutaj ogrom ambicji, ogrom determinacji. Tak więc cieszymy się na pewno, bo bardzo chcieliśmy to spotkanie wygrać. Myślę, że było to widoczne. Natomiast oczywiście jest duża radość, ale też przy tym wszystkim zachowujemy pokorę, bo wiemy, w jakim miejscu jesteśmy. Ale oczywiście robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby z tego miejsca się wydostać.
2: Podsumował Artur Derbin, trener KKS-u Kalisz. Po tym zwycięstwie Kaliszanie nadal znajdują się w strefie spadkowej, ale mając 31 punktów, tracą już tylko 3 do miejsca barażowego. A do bezpiecznej 12 lokaty brakuje im 6 punktów. W następnej kolejce KKS podejmie u siebie rezerwy Śląska Wrocław, które obecnie zajmują 7 pozycję w tabeli.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 17:00.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: i Graceland za nami. Utwór, który już wysoko, bo w czołówce naszej radiowej listy przebojów się znajdował. Był na podium, był na drugim miejscu, na trzecim miejscu, teraz spada na piąte miejsce, ale na pierwszym miejscu ponownie pojawia się Doda. Jest z nami na liście przebojów już od 11 tygodni, więc sporo i cały czas jest to czołówka, więc powrót Dody z singlem pod tytułem Pamiętnik. Możemy uznać za naprawdę, naprawdę udany. Będzie okazja, przypomnieć sobie ten utwór i usłyszeć za moment, ale będzie okazja także zagłosować na rc.fm. Pamiętajcie, że zawsze możecie to zrobić w zakładce Lista Przebojów.
1: Lista Przebojów, top 30 i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za 5 minut, godzina 17. Zatrzymany sternik po tragedii na jeziorze. Jutro może usłyszeć zarzuty. Iran z kolei chciał odłożyć na później rozmowę o programie jądrowym. Trump to odrzucił o sytuacji międzynarodowej i napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Także będziemy mówić już za kilka chwil.
2: Reklama. Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
3: Bo miłość jest wiek.
4: Wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydmyślnikgarcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Co tu dużo mówić? Te prognozy pogody można by określić dosłownie jednym słowem – idealnie. Na termometrach dzisiaj zobaczyliśmy w porywach do 25-26 stopni. Cieplej dzisiaj już nie będzie, póki co pogodnie, słonecznie, a nocą temperatura spadnie najniżej do 11 stopni. Do tego słaby, ledwie odczuwalny wiatr z południowego wschodu. Jutro z kolei w ciągu dnia zdecydowanie cieplej, bo na termometrach mamy zobaczyć nawet do 27 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec, Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho, uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga, rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
4: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
3: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
5: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
3: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie. Zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
6: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
7: Ile mamy aktualnie?
6: 2300 metrów.
7: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
8: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
3: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 17:00. No i to jest dobra pora, żeby rozpocząć pasmo na antenie Radio Centrum pełne przebojów sprzed lat.
1: Hity ponad czasem.
2: Dokładnie tego o nich mówimy. Ricky Martin na początek. No i skoro majówka, majóweczka, to niech będzie tanecznie. Living La Vida Loca i głośno przede wszystkim. No Mercy w kolejce. Będzie też budka suflera.

0: Reklama.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od piątku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Reklama.

0: Jedna z piękniejszych na pewno pod kątem pogody majówek od lat trwa. 2 maja w kalendarzu to już sobotni wieczór z hitami ponad czasem. Sobotni, chociaż słońce nad naszymi głowami jeszcze przez taką solidną chwilę będzie się utrzymywać, gdyż zachód słońca dzisiaj w okolicach godziny 20:16-17, więc tego dnia już naprawdę mamy sporo czasu na grillowanie. Zapewne również. Jeśli spędzacie w tej chwili czas na świeżym powietrzu z radiem w tle, no to gramy specjalnie dla was. A gramy?
1: Hity ponad czasem.
0: Wśród tych hitów Bad Boys Blue, teraz już w głośnikach, i Pretty Young Girl, a w kolejce już Anna Jantar zaśpiewa o tej pogodzie, która w tej chwili panuje, czyli tyle słońca w całym mieście. Wielki przebój od nieodżałowanej artystki.

0: Reklama.
1: Wesołe miasteczko w Ostrowie przy Placu Strzeleckim od 25 kwietnia do 10 maja. Autodrom, dmuchańce, Eurobungee, kolejka górska, karuzele. Zapraszamy! Temperatura!
2: Majówka? Tylko w Emilianowie. Już 2 maja wielkie otwarcie sezonu Majówki Emilianów. Na scenie największe gwiazdy disco polo. Skolim, Zenon Martyniuk oraz Łobuzy. O taneczny klimat zadbają nasi wspaniali rezydenci. 2 maja. Skolim, Zenek Martyniuk, Łobuzy. Musicie być razem z nami.
3: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
2: Majówka Emilianów.
0: Reklama.
4: Hity ponad czasem.

Za 27 minut, godzina 18. My dzisiaj niczym przy włoskim słońcu możemy spędzać czas, dlatego proszę bardzo, do grilla włoskie przyboje jak najbardziej podobno też się całkiem nieźle sprawdzają. Słyszałem taką teorię, więc możecie śmiało zrobić głośno, bo to jest utwór, który każdy doskonale zna.

0: reclamă.
1: Ola la, la majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin Kępno. Mianowice ulica Rozwojowa 3. Regulamin w sklepie i na leroymerlin.pl.
0: Reklama.
2: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

We will be together i Sandra w głośnikach, a teraz cofniemy się do lat 70. 76 rok, Irena Jarocka o kawiarenkach wtedy pięknie śpiewała.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Cóż to będzie za pogoda, słuchajcie, 27 stopni, tyle maksymalnie jutro mamy zobaczyć. Od rana nieco chmur, ale później bardzo dużo słońca, bez opadów, umiarkowany wiatr ma nam towarzyszyć, wiejąc z południowego zachodu. Ciśnienie w dalszym ciągu wysokie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi. Było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym. Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
4: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
5: Teraz wybieramy się na finał, także
6: idziemy na stadion.
5: Kibicujemy za Częstochową.
6: Tak jest.
7: Okay. Tak. Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
5: Zdecydowanie tak.
6: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
3: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
8: Traci na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
3: Ponad 50 związków sportowych apelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 18:00. My gramy dalej. Savage w głośnikach już i Only You.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od piątku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
0: Reklama.
3: Ponad czasem. Radio Centrum.

0: tak bardzo nie chciał tańczyć, że napisał tę piosenkę I Don't Wanna Dance i Eddie Grant. Gdyby kogoś jednak nogi do tańca dzisiaj poniosły, to jak najbardziej. Hity ponad czasem służą i ku temu. Dajcie znać na facebookowym profilu Radia Centrum, jak ta majówka u was wygląda, czy grillujecie, czy może w jakiś inny sposób spędzacie czas, albo napiszcie, jakie ulubione utwory przy okazji hitów ponad czasem lubicie usłyszeć, jakie sprawiają, że grillowanie idzie wam o wiele przyjemniej. A ja gram dalej. Piechotą do lata zmierzamy. Do tego lata kalendarz podpowiada mi, że pozostają tylko 53 dni. A patrząc na to, co w pogodzie, to właściwie już lato. Idziemy do lata piechotą z Beatą Kozidrek i zespołem Bajmy.
1: Hity ponad czasem.

Una notte speciale ja liczę za nami w hitach ponad czasem. Rok 81, utwór o pięknej, magicznej nocy, pełnej emocji. I ta noc taka może być, ta noc, która przed nami. Póki co to jeszcze nie wieczór, to późne popołudnie. Jest bardzo słonecznie, ciepło, przyjemnie. A w radiu, w głośnikach na 106,4 w Radiu Centrum wasze ulubione przeboje sprzed lat. I oczywiście pozostajemy w latach 80., ale zmieniamy kraj. Z ziemi włoskiej do Polski można zacytować, bo teraz już po polsku. Nieodżałowany Andrzej Załucha i kultowy przebój z 88 roku. Utwór wyróżniony swego czasu na festiwalu w Opolu, inspirowany, jeśli chodzi o klimat tego utworu, nieco twórczością Stevie'ego Wondera. Można się wsłuchać. Dajcie nieco głośniej. Byłaś serca biciem w hitach ponad czasem.

Stare przeboje, gorący grill, piękna pogoda, słońce jeszcze wysoko, długi weekend trwa, majówka. Czego chcieć więcej? Słuchajcie, na facebookowym profilu Radio Centrum pytam was, jakie przeboje waszym zdaniem najlepiej nadają się do grillowania i no takie, które tego grilla być może pomagają wam zawsze rozpalić. Reggae Night w głośnikach już teraz i Jimmy Cliff, a przed nami jeszcze m.in. Limal i coś ekstra, jeśli chodzi o hity ponad czasem. Jeszcze cała masa muzycznych niespodzianek sprzed lat.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: I uwaga, uwaga, bo podobno lokalne plemiona zamierzają uderzyć zbrojnie na rzymski posterunek. Mówię całkiem serio, dzieje się w tę majówkę. Gdzie takie wydarzenie będzie miało miejsce?
1: Warto się wybrać.
0: Na jarmarku archeologicznym Antyczna Kalisja na Kaliskim Zawodziu dzisiejszy dzień pełen atrakcji właśnie się zakończył, ale jutro od 12 znów będzie się działo i znów między innymi na sam początek, na otwarcie jarmarku o godzinie 12 będzie chwila na zapoznanie się z tymi wszystkimi atrakcjami i stoiskami. O 13 zwiedzanie rezerwatu z przewodnikiem i o 14 pod wieżą zmierzą się gladiatorzy. Będzie można kciukiem może wskazać w górę, w dół, co z tymi gladiatorami później się stanie. I to będzie na pewno duże widowisko, bezkrwawe najpewniej, miejmy nadzieję, że tak. O 15, no właśnie te lokalne plemiona uderzą na rzymski posterunek, a o godzinie 16 o metryce bursztynem pisanej, czyli opowiadanie historyczne w jeszcze bardziej historycznej oprawie. Na 17 planowany jest pokaz wybuchów pyłu bursztynowego na Majdanie Grodu i do 18 jutro te atrakcje na jarmarku archeologicznym będą miały miejsce. Radiocentrum jest partnerem medialnym tego wydarzenia, więc jeśli jeszcze nie macie planów na to, gdzie jutro się wybrać, pogoda będzie sprzyjać, będzie pięknie, słonecznie i gorąco, a Kaliskie Zawodzie i gród na Zawodziu czeka. To już jutro od godziny 12.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. Wygrali z Rakowem Częstochowa. Wrócimy do tematu już o godzinie 19. Wrócimy także do trwającego w dalszym ciągu Święta Flagi. Mnóstwo Polaków dzisiaj wzięło udział w całym kraju w uroczystościach. O tym też posłuchamy w wiadomościach z Polski i ze świata o godzinie 19.

0: To Joe Cocker w Radiocentrum w hitach ponad czasem You Can Leave Your Head On. I to jest przebój, który uznaje się za jeden z najsłynniejszych utworów do striptizu. A patrząc na jutrzejsze prognozy, faktycznie będzie można z siebie co nieco zrzucić. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
0: Pogoda wręcz plażowa. 27 stopni jutro na termometrach maksymalnie w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Pogodnie, słonecznie, bez opadów, z umiarkowanym wiatrem po południu. Ten wiatr będzie już wiał z prędkością w okolicach 18, 19 do 20 km na godzinę. Nieco silniej niż dzisiaj. Pomoże niektórym rozpalić grilla, którzy na jutro mają takie zamiary. Ciśnienie w dalszym ciągu będzie spadać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Właśnie minęła 19.
2: Radiocentrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski, wygrali z Rakowem Częstochowa. W święto flagi mnóstwo Polaków wzięło udział w uroczystościach. Lublin uruchomił jedną ze swoich atrakcji turystycznych. Multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Puchar Polski dla Górnika. Piłkarze z Zabrza wygrali w finale z Rakowem Częstochowa 2-0. Gole strzelili Roberto Massimo w pierwszej połowie i Maksym Chłań w drugiej. Górnik zdobył Puchar Polski po raz siódmy w historii, ale po 54 latach. W nagrodę dostał 5 milionów złotych i ma zapewnioną grę w europejskich pucharach. A dzisiejsze spotkanie to było święto futbolu na Stadionie Narodowym przy wypełnionej po brzegi widowni. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniono dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków i turystów.
4: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
5: Bardzo nam się podobało, przypadkowo w sumie, żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
3: 2 maja to także święto Polonii i Polaków za granicą. Wydłużone weekendy jak majówka to dla niektórych seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu, ale rodziny odwlekają wypis, mówi geriatra dr Magdalena Najawiśniewska.
6: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą. Absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
3: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale także braku miejsc w publicznych domach opieki i sprawa wysokich kosztów w prywatnych placówkach. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
7: Dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
3: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21:00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A już teraz utwór, który w latach 80. Stał się niemal hymnem przeciw nietolerancji. Wysoki kontrtenorowy głos Jimmy'ego Somerville'a i broński beat, a więc w takim synpopowym klimacie zaczynamy kolejną godzinę w programie, który nazywa się
2: Hity ponad czasem.
0: I warto tę nazwę zapamiętać. Small Town Boy już teraz i 3 minuty po 19:00.

0: The Corner Are Try. Za nami hity ponad czasem cały czas wybrzmiewają na antenie Radia Centrum. To już 11 minut po godzinie 19, a w głośnikach już teraz Urszula Anioł Wie w kolejce. Za nią już w kolejce Madonna.
1: Hity ponad czasem Radio Centrum.

Emilia i Big, Big World. A wy możecie zobaczyć teraz Big, Big Księżyc, Big Moon na niebie. Wyobraźcie sobie wieczór, kiedy Księżyc wschodzi na scenę jak prawdziwa gwiazda, jak te gwiazdy sprzed lat, które w głośnikach dzisiaj wybrzmiewają. Wielki, jasny, zawieszony tuż nad drzewami, tuż nad dachami domów. To w tej chwili właśnie się dzieje, bo Księżyc w pełni. No i można go zobaczyć wschodzącego nad horyzontem i to jest ten moment, kiedy wydaje się on być największy, jakby był na wyciągnięcie ręki. To jest idealny kadr dla tych, którzy lubią strzelać fotki. No i dodatkowo też idealny klimat na ten już wystarczająco piękny, pogodowo, myślę, majówkowy wieczór. Jeśli nie zdążylibyście z jakiegoś powodu dzisiaj zerknąć w niebo w tej chwili, no to spokojnie, maj, ten miesiąc ma jeszcze jeden bonus. Wyjątkowa sprawa, bo w jednym miesiącu aż dwie pełnie księżyca. Na sam koniec miesiąca bowiem pojawi się jeszcze tak zwany Blue Moon, czyli druga pełnia w jednym miesiącu. Rzadkie zjawisko, które trafia się raz na kilka lat. Odrobina magii, można powiedzieć, przy tym, jak mówi się o tym, co na niebie i o tych zjawiskach, które pięknie czasami potrafią wyglądać. A więc szczypta magii też w głośnikach. Już teraz od zespołu Queen, A Kind of Magic. W kolejce za moment w hitach ponad czasem, także zespół Ira. To za chwilę.

Silent Circle, Touch in the Night. To za nami w hitach ponad czasem. Za 22 minuty będzie godzina 9, będzie godzina już 20, a więc wieczór, majówkowy wieczór, bardzo ciepły wieczór z gorącymi przebojami sprzed lat na antenie Radia Centrum oczywiście, a za moment w głośnikach już usłyszymy riff gitarowy, z którym, jak to często bywa w historii muzyki, powstał z niczego. Powstał nagle i niespodziewanie, kiedy to muzyk, gitarzysta Dire Straits grał na gitarze, inżynier dźwięku błędnie ustawił mikrofony wokół wzmacniacza. Jakoś tak to zostało, przyjęło się, a ten riff rozpoznawalny jest do dzisiaj. Money for Nothing, Dire Straits, z gościnnym udziałem Stinga, który też tutaj swoje w chórkach śpiewa do melodii ze swojego innego przeboju z The Police, Don't Stand So Close To Me. Warto wytężyć słuch, nawet jeśli utwór słyszeliście już wielokrotnie, to te smaczki za każdym razem można wyłapywać. Dire Straits w głośnikach, w hitach ponad czasem. Dajcie głośniej.

0: I'm bad, jestem łóżko. Michael Jackson, Król Popu, za nami na antenie Radia Centrum. 10 minut pozostaje do godziny 20.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Zanim wrócimy do hitów ponad czasem, to zdradzę jeszcze, że na Stadionie Narodowym Górnik wygrał z Rakowem Częstochowa i właśnie o Pucharze Polski posłuchamy między innymi już o godzinie 20 w faktach wartych uwagi z Polski i ze świata. A tymczasem Bee Gees w głośnikach. Wysokie głosy, falsety i pytanie: How deep is your love?

0: Nasze dzisiejsze popołudniowe i wieczorne spotkanie powoli dobiega końca, ale to nie koniec spotkania z hitami ponad czasem, bo te będą grały dla was dalej, już po godzinie 20. I wtedy na was czeka m.in. zespół Smokey, Albano czeka z przebojem Volare, będzie T-Rex, będzie Joy, cała masa świetnej muzyki, Kylie Minogue m.in. I cała gama przebojów sprzed lat w programie Hity ponad czasem. Z taką świetną muzyką was zostawiam. Udanego majówkowego, ciepłego cały czas wieczoru wam życzę i dziękuję serdecznie. Damian Klimiński, do usłyszenia. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
0: Ciepło, cieplej, gorąco, nawet do 27 stopni jutro na termometrach w Kaliszu w regionie południowej Wielkopolski. Podobnie do tego pogodnie, słonecznie, bez opadów. Nieco silniejszy wiatr niż dzisiaj, ale bez żadnych wichur. To będzie wiatr po prostu z prędkością umiarkowaną, wiejący z południowego zachodu do 20 km na godzinę. Ciśnienie w dalszym ciągu będzie spadać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
0: 20.
3: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów, zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
5: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
4: Na stadionie narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
6: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
4: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu wraz z rozszerzeniem uprawnień inspektorów pracy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 to manewry o kryptonimie Cyber Strike, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb, który przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku i osiadał na mieliznach, został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię humbaka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało, pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Juan. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
5: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
7: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
8: To jest niesamowita radość po tylu latach, naprawdę coś niesamowitego.
4: Po dokładnie 54 latach, wtedy w finale 4 gole Legii strzelił Lubański.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

dieses, die, die.